0: promocja.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna w każdy piątek o godzinie 19. Kuba Pasieczny, do usłyszenia.
0: Autopromocja. Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w liście!

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Równe 4 minuty po godzinie 7. Lenny Kravitz z kawałkiem Again w waszych głośnikach. No i my ponownie przybywamy do was z naszą poranną audycją, czyli

oczywiście głowa do góry w Akademickim Radiu Centrum. Emilia Bukowska dzisiaj dla Was przy mikrofonie. Dzień dobry i zapraszam na wspólne rozbudzanie się standardowo do godziny 10:00.

13 minut po godzinie 7. Pragnę tylko przypomnieć, że dzisiaj mamy piątek. Jeszcze niebo rozchmurzyło się na te wiadomości. Mimo że nadchodzący weekend jest dobrą wiadomością, no to niestety w pogodzie już nie tak zbyt ciekawie, bo w najbliższym czasie czekają nas gwałtowne wahania ciśnienia, opady deszczu, silne porywy wiatru. Nawet i dzisiaj można było to poczuć i też duży spadek temperatury maksymalnej, bo do około 15 stopni. Także moi drodzy, dbajcie o siebie. Warto przygotować cieplejsze ubranie, no ale jak później będzie z tą pogodą, no to jak mówią, pożyjemy, zobaczymy. Yeah!

22 minuty po godzinie 7, no więc standardowo czas na przegląd lokalnych mediów. Zaczynamy od Kuriera Lubelskiego, w którym czytamy o ponad 11 milionach wpływu złotych oczywiście ze strefy płatnego parkowania w ciągu ostatnich 6 miesięcy tego roku. Jak się okazuje, prawie 7 tysięcy wezwań do zapłaty, zwanych no potocznie mandatami, wystawili od stycznia do września te takie czerwone samochody e-kontroli w strefie płatnego parkowania, a drugie 7 tysięcy mandatów dorzucili piesi kontrolerzy. I gdyby ktoś pytał, ile trzeba się liczyć z tym, jeśli się nie zapłaci i nie opłaci tego parkingu, no to 300 zł za brak opłaconego biletu parkingowego, a 100 zł za przekroczenie czasu postoju. Tak przedstawia się cennik mandatów w naszej lubelskiej strefie płatnego parkowania. O tym więcej w Kurierze Lubelskim, za to w Dzienniku Wschodnim artykuł o naszym lotnisku w Świdniku, czyli Dobry Wrzesień lubelskiego lotniska. 500 000 pasażerów coraz bliżej. No i 57 511 pasażerów obsłużył we wrześniu port lotniczy Lublin. Jest to ponad 11% więcej niż w samym miesiącu ubiegłego roku, a po rekordowym lecie lotnisko ma coraz większe szanse, by po raz pierwszy w swojej historii właśnie przekroczyć w ciągu roku granicę 500 000 podróżnych. No i na szczęście lotnisko utrzymało wzrost po zakończeniu najintensywniejszej części sezonu wakacyjnego. Więcej o tym przeczytacie na Dzienniku Wschodnim. No a my lecimy dalej do muzyki.

0: 7:30 na naszych zegarach, no więc standardowo wyjeżdżamy na lubelskie drogi, a zaczynamy od informacji o wypadku na Alei Solidarności przy skręcie w ulicę Lubomelską, tam na pasie w stronę zamku właśnie zdarzył się wypadek, no i może się korkować tam, więc myślę, uzbrójcie się w cierpliwość i myślę, że warto zdjąć nogę z gazu, bo aktualnie jest dość ślisko. Co do korków, no to stoją też już Aleja Unii Lubelskiej, czy też Aleja Tysiąclecia przy Rondzie Dmowskiego. Utrudnienia napotkacie też aktualnie na Poniatowskiego czy Sowińskiego, na Alejach Racowickich przy większych skrzyżowaniach również, czy też korkuje się skręt z Diamentowej w ulicę Wrotkowską. I to by było na tyle z tych największych utrudnień. Przypominam, że jeśli widzicie jakiś wypadek, korek czy inne jakieś roboty drogowe, to możecie wysyłać te informacje do nas prosto pod numer 515 515 982, a my oczywiście przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja. Poranna rozmowa Radia Centrum.
2: Aktualne tematy, interesujące rozmowy i spojrzenie, które wykracza poza nagłówki.
1: Wszystko, co dzieje się w lokalnej społeczności, w polityce, sporcie
2: i kulturze.
1: Zacznij dzień od rozmowy, która ma znaczenie. Poranna rozmowa Radia Centrum od poniedziałku do piątku po godzinie 8.
2: Słuchaj również na Centrum FM oraz w serwisach podcastowych.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Niedawno sprawdziliśmy sobie korki na ulicach Lublina i akurat pozostając jeszcze przy drogach, to historia z naszej drogi ekspresowej S19. Właśnie na tej trasie ostatnio zatrzymano dostawczaka, którego ładowność przekroczono aż o 650%. Właśnie inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie przeprowadzali kontrolę na MOP-ie u nas w Zębożycach. No i przy tej trasie szybkiego ruchu złapali kierowcę, którego samochód dostawczy ważył ponad 6 ton, mimo że oczywiście dopuszczalna całkowita masa pojazdu wynosiła 3,5 tony. Kierowca, jak się okazuje, pracował dla lokalnego przewoźnika i wiózł produkty spożywcze. Ponadto samochód od 5 miesięcy też nie miał ważnego badania technicznego. Najlepszy komentarz pod artykułem: nie pytaj kobiety o wiek, a dostawczaka o ile jest przeciążony.

Boston z kawałkiem Don't Look Back. I my się za siebie nie będziemy oglądać, ale zerkniemy za to do dzisiejszej kartki z kalendarza. Imieniny dzisiaj obchodzą Arnold i Dionizy, panowie z pięknymi imionami. Wszystkiego najlepszego wam oczywiście życzę. Mamy też dzisiaj Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego oraz Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, także pozdrawiamy wszystkich listonoszy czy też filatelistów, a również z nietypowych świąt i faktycznie ono można powiedzieć, że jest nietypowe. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Jaja. No tak naprawdę nie robię sobie z was jaj, taki żarcik. Obchody prowadzi Światowa Organizacja Jaja, także pomysł na dzisiejsze śniadanie myślę, że macie już z głowy.

Fontaine's DC za nami, a przed nami pierwszy tego dnia serwis informacyjny, dokładnie za 6 minut oraz też nie zapominajmy o porannej rozmowie Radia Centrum. Koniecznie zostańcie z nami.

0: Godzina 8 właśnie wybiła na zegarach, a to oczywiście oznacza pierwsze wydanie dzisiejszych wiadomości.
1: Ile dzisiaj kosztuje litr benzyny? O tym za chwilę. Powiemy także o sukcesie portu lotniczego Lublin.
0: A wydarzenie przygotował i przedstawi Jakub Jarzyna.
1: Dzisiaj sięgniemy głębiej do kieszeni. Ile zapłacimy na stacjach paliw? Zgodnie z obwieszczeniem wydanym przez ministra energii czekają nas wyższe ceny paliw w porównaniu do czwartku. Za litr benzyny PB95 zapłacimy maksymalnie 6,90 zł, czyli o 7 groszy więcej niż wczoraj. PB98 podrożeje o 6 groszy i będzie kosztować najwyżej 7,77 zł. Największa podwyżka dotyczy oleju napędowego, którego cena wyniesie 7,82 zł. Aktualny pakiet wsparcia ma potrwać do końca bieżącego roku. Jego koszt wyniesie około 5 miliardów złotych. Wzrosły nie tylko ceny paliw, zwiększyło się także zainteresowanie lubelskim lotniskiem. Według statystyk we wrześniu port lotniczy Lublin odprawił ponad 57,5 tysiąca pasażerów, to około 11% więcej niż w zeszłym roku w tym samym okresie. Statystyki wskazują, że lotnisko może przekroczyć w 2026 roku 500 000 przetransportowanych osób. Szczegółowe informacje dotyczące dostępnych połączeń można sprawdzić na stronie airport.lublin.pl. A już teraz zapraszamy na poranną rozmowę Radia Centrum, gdzie gościem Pauliny Czeryny będzie profesor doktor habilitowany Grzegorz Gorzelak. Oddajemy głos do studia.
2: Poranna rozmowa Radia Centrum.
3: Witamy w porannej rozmowie Radia Centrum. Tym razem będziemy rozmawiać o potencjale ekonomicznym Lublina, a moim i Państwa gościem jest profesor doktor habilitowany Grzegorz Gorzelak, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk oraz twórca kwartalnika Studia Regionalne i Lokalne. Witam.
4: Dzień dobry.
3: Więc panie profesorze, przez te ostatnie 20 lat widać, że jednak i dzięki funduszom europejskim, i dzięki różnym inwestycjom, rozwojowi uczelni, Lublin jednak dużo zyskał, tylko teraz pytanie, czy to się przełożyło na taką trwałą zmianę w tej pozycji gospodarczej Lublina, czy jednak to jest przede wszystkim dobrze rozwinięty ośrodek regionalny w Polsce?
4: Lublin jest najważniejszym miastem Polski Wschodniej i to jest potencjał Lublina. Proszę zwrócić uwagę, że konkurenci, czyli Białystok i Rzeszów, rozwinęli się szybko, dlatego że zmieniły się polskie granice i stały się zastępnikami Wilna i Lwowa. Natomiast Lublin, jak to się kiedyś mówiło, był, jest i będzie, i to jest ta stolica Polski Wschodniej niewątpliwie. I to jest jego ogromny zasób. Ja bardzo często podkreślam historyczne uwarunkowania rozwoju. My często upatrujemy, że rozwój się zaczął wczoraj albo przedwczoraj. Nie, rozwój się zaczął mniej więcej 600-700 lat temu. Do Lublin niestety, jak Polska Wschodnia, był położony na wschód od Wisły, a Wisła była w późnych czasach średniowiecznych taką barierą transmisji nowinek technologicznych, instytucjonalnych z zachodu Europy. No ale to nie przeszkodziło Lublinowi stać się najważniejszym miastem, jak mówiłem, Polski Wschodniej. Pierwsza uwaga. Druga uwaga, my mamy tendencję do przeceniania środków Unii Europejskiej. Środków Unii Europejskiej w sumie napłynęło znacznie mniej niż kapitału zagranicznego, który się lokował bezpośrednio w gospodarce, a środki Unii Europejskiej tylko w znacznie mniejszym stopniu lokowały się w gospodarce, ale w tym, co ja nazywam, tworzyły tak zwany efekt ogólnorozwojowy. Czyli jeżeli mówimy o podstawie gospodarczego rozwoju, to większe znaczenie ma kapitał prywatny, no publiczny, być może nawet za duże w naszym przypadku. Polski ciągle jeszcze jest mocno zetatyzowany w gospodarce, ale większe znaczenie ma kapitał prywatny, polski, zagraniczny w rozwoju gospodarczym. Natomiast środki Unii Europejskiej niewątpliwie pomagają wygładzić asfalt, odmalować domy, no zrobić to, co często

0: elementem naszych warunków życia i chwała im za to. Co do szans Lublina, no Polska Wschodnia ciągle ma mniejsze szanse rozwoju niż inne regiony europejskie, inne regiony polskie. Niewątpliwie przez ostatnie 30 lat następował proces metropolizacji, czyli szybszy rozwój dużych ośrodków miejskich, do czego Lublin w znacznej mierze się, jak to się mówi, załapał. To znaczy Lublin niewątpliwie korzystał z tego, że jest miastem kilkusettysięcznym i że ma tę stołeczną w skali Polski Wschodniej rolę. No, niewątpliwym zagrożeniem dla całej Polski Wschodniej jest wojna w Ukrainie. Jest również taka peryferyjna i stagnacyjna sytuacja w Białorusi. Lubelskie całe graniczy z jednym i z drugim krajem. Natomiast był ten szok i niewątpliwy wysiłek roku 2022. Prowadziłem wtedy nawet badania na zlecenie europejskie, jak myśmy sobie poradzili z napływem uchodźców z Ukrainy. To dla bardzo wielu ludzi był najważniejszy moment ich ostatnich lat ich życia w tym regionie, bo to dzisiaj prawdopodobnie pamięć z radzeniem sobie tym napływem, ten wielki zryw pomocy społecznej. Ciekawe, czy on się, to dzisiaj jest pamiętany, ciekawe, czy on się w taki sposób utrzymuje. Nie wiem, jakie są nastroje w stosunku do Ukraińców obecnie. Boję się, że niestety, jak w całym społeczeństwie, one się bardzo pogarszają. Być może tutaj, gdzie państwo pamiętają tych Ukraińców jako region frontowy w roku 2022, być może ten proces jest na szczęście wolniejszy. No, był duży napływ studentów z Ukrainy, to wiem, natomiast obecna polityka migracyjna go w znacznej mierze zahamowała, co jest z niekorzyścią i dla relacji polsko-ukraińskich, dla rozwoju uczelni w Polsce Wschodniej, w Lublinie, w Rzeszowie i również prawdopodobnie dla naszego społeczeństwa, dlatego że w sytuacji zapaści demograficznej napływ migracyjny, szczególnie napływ migracyjny specjalistów, a prawdopodobnie wielu studentów ukraińskich zostałoby w Polsce, byłby ze wszechmiar korzystny.
1: W odniesieniu jeszcze właśnie do wschodnich naszych sąsiadów, czyli i Białorusi, i Ukrainy, z jednej strony samo to, że Lublin jest na tyle blisko do granicy, daje różnego typu szanse rozwojowe i inwestycyjne, z drugiej strony też niektórych inwestorów może taka perspektywa odstraszać.
0: Być może może odstraszać, natomiast można mieć nadzieję, że ta wojna się kiedyś skończy i można mieć nadzieję, że wtedy będzie bardzo duży napływ najrozmaitszych inicjatyw gospodarczych do Ukrainy. Polska, jeżeli wykorzysta tę szansę, bo to nigdy nie jest pewne, zarówno Lublin, jak i Rzeszów mogą się stać takimi hubami, nie tylko transportowymi czy produkcyjnymi, ale również hubami wiedzy. I również mogą przyjąć tę wiedzę, która powstała w Ukrainie, na swój teren dla swojej korzyści. Ukraina jest w tej chwili jednym z największych prekursorów gospodarki rozproszonej i gospodarki cyfrowej. Ukraina przeciera w pewnym sensie szlaki współczesnej gospodarce europejskiej, dlatego że jest to kraj o bardzo silnym zaawansowaniu usług cyfrowych, komputerowych, a jednocześnie jest to kraj, który jest w stanie tak rozproszyć swój potencjał gospodarczy, że on jest trudno dostępny tym zbrodniczym atakom rosyjskim w postaci dronów odrzutowych, takich, śmakich czy owakich i tych no, zbrodniczych prób niszczenia infrastruktury, w tym niszczenia potencjału zbrojeniowego. On jest rozproszony i to jest w pewnym sensie też nauka dla innych krajów, jak można organizować proces gospodarczy w sytuacji bardzo silnego zagrożenia. Możemy się uczyć od Ukraińców i ta nauka też może być kanalizowana przez dwa najważniejsze miasta przy granicy z Ukrainą, czyli przez Lublin i Rzeszów.
1: Na pewno warto więc jest szukać możliwości do rozwoju, a o tych możliwościach rozmawialiśmy z profesorem, doktorem habilitowanym Grzegorzem Gorzelakiem, emerytowanym profesorem Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk oraz twórcą kwartalnika Studia Regionalne i Lokalne. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: A przy mikrofonie przez ten cały czas była Paulina Czeryna. Dziękuję.
2: Reklama.
3: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
2: Reklama.
4: Już prawie 11 minut po godzinie 8, no więc kolejna godzina głowy do góry przed nami. Emilia Bukowska niezmiennie jest przy mikrofonie razem z wami. No i wspólnie w dalszym ciągu niestety rozbudzamy się, no ale niestety mamy już piątek. Także moi drodzy, lecimy dalej już z muzyką. Już teraz w waszych głośnikach Sum 31.

0: Za pół godziny wybije godzina 9, no a my ponownie wyjeżdżamy na lubelskie drogi. Okolice Ronda Dmowskiego już w miarę się odblokowały, także myślę, że można śmiało jechać przez tysiąclecia. Korek jednak dalej utrzymuje się na Unii Lubelskiej, Alei Unii Lubelskiej, czy też niezmiennie na Sowińskiego. Do tego dochodzi też zatłoczona ulica Bolesława Prusa. Jeśli jedziecie w kierunku Solidarności, no to tam niestety, jak zwykle to bywa, postoicie w korku i z tych największych zatorów w mieście to powinno być na tyle. Jest ogólnie na ten moment całkiem spokojnie. Jednak gdyby coś się zmieniło, to możecie pisać 515 515 982. My oczywiście przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: No i sprawdzimy sobie też sytuację pogodową za naszymi oknami. Odczuwalna temperatura to 6 stopni Celsjusza, także dość chłodno, a wzrośnie ona dzisiaj maksymalnie do 15. Ciśnienie to 1008 hektopaskali na barometrach. Raport smogowy aktualnie dobry, a biometr jest umiarkowany.
2: Autopromocja.
3: Ja to proszę pana... Lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
4: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
5: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
2: Akademickie Radio Centrum.

20 minut pozostało do godziny 9. Wczoraj studenci oficjalnie przywitali nowy rok akademicki koncertami, no bo w końcu studencki czwartek, prawda? No a to wszystko z okazji wydarzenia Wolna Chatka, ale to dopiero początek wrażeń dla studentów. Wiele atrakcji Was czeka dzisiaj, ale i też jutro w sobotę w chatce Żaka. Różne warsztaty, na przykład warsztaty bębniarskie, teatralne, wokalne, ale też i nawet radiowe czy telewizyjne. Do tego też dzisiaj od godziny 20.30 na małej sali widowiskowej odbędzie się Silent Disco, także bardzo fajne wydarzenie. Wiele atrakcji przed Wami, też na warsztaty myślę mogą obowiązywać zapisy, więc wcześniej oczywiście trzeba to wszystko sprawdzić na stronie chatki Żaka. A drodzy słuchacze, jeśli studia już dawno niestety za Wami, no to za moment w imprezie FM również kilka propozycji ode mnie, na jaki koncert możecie się wyrwać.

0: kwadrans już tylko został do 9, a ja tak jak zapowiadałam, czas zacząć z imprezy FM. Dzisiaj przegląd propozycji lokalnych dla Was. Zaczynamy od Zgrzytu, w którym już 15 października, czyli w przyszły czwartek, zagra grupa Bogka, czyli jeden z najbardziej tajemniczych, można powiedzieć, zespołów na polskiej scenie alternatywnej. A dlaczego tajemniczym? Bo od początku działalności grupa pozostaje incognito, grają w maskach, a najważniejsza jest dla nich muzyka i też atmosfera na koncertach. Co do tej muzyki, to muzykę grają z pogranicza elektroniki, popu, ale też rocka, rocka alternatywnego czy synth-popu. A jeśli wolicie jednak coś tradycyjnego, to dzień później, w piątek, zagra w Zgrzycie Kesu. 18 października, czyli w przyszłą niedzielę, możecie się wybrać do klubu Graffiti na koncert Zenka Grabowskiego, który zaprasza na jesienną trasę elektryczną pod hasłem "Z prądem rzeki płyną tylko zdechłe ryby". Więcej o wydarzeniu, jak też i zespoły, które tam wystąpią, znajdziecie na Facebooku klubu Graffiti. A za to w Centrum Kultury w listopadzie zagra kwartet Nene Heroin. Jest to polski zespół z Gdańska, który łączy jazz, rock psychodeliczny i post-rocka. Jest w tym też dużo improwizacji i na pewno niepowtarzalny klimat. Zespół ma też na swoim koncie dwie nominacje do Fryderyków w kategoriach Jazzowy Album Roku 2025, ale też jako jazzowy artysta. Nene Heroin zagrają w Centrum Kultury w Lublinie 14 listopada.
1: Radio Centrum.

Superhuman Like Brando z kawałkiem Taksówkarz. Taki polski akcent już prawie na koniec drugiej godziny naszej wspólnej pobudki. 6 minut pozostało do godziny 9:00, oczywiście do kolejnego serwisu informacyjnego, jak i też serwisu sportowego, także nie odchodźcie od nas zbyt daleko. I jeśli jeszcze ktoś się mimo tej pory nie jest zbytnio rozbudzony, to myślę, że może warto zaopatrzyć się na przykład w jakąś kawę, a można też podgłośnić, bo Suede dadzą teraz mocnego kopa.

0: internetowych materiałów naruszających prawo, parlament debatuje nad zmianami. Wczoraj w późnych godzinach wieczornych Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która umożliwia blokowanie nielegalnych treści w przestrzeni internetowej. Projekt trafił do bloku głosowań po naradzie zwołanej przez premiera Donalda Tuska w związku z ostatnimi atakami w polskich szkołach. Za uchwaleniem inicjatywy opowiedziało się 242 posłów, przeciw było 61, a od głosu wstrzymało się 136. Nowelizacja zakłada między innymi umożliwienie organom takim jak prokuratura, policja czy Krajowa Administracja Skarbowa szybkiego blokowania treści na przykład nawołujących do przemocy czy związanych z przestępstwami. Ustawa trafi teraz do Senatu. Służby apelują o zachowanie spokoju i dokładną weryfikację informacji w sieci. Polska policja wydała komunikat na platformie X dotyczący informacji o rzekomym internetowym challenge'u wśród młodzieży, z którym powiązane miały być ostatnie ataki w polskich szkołach. We wpisie możemy przeczytać, że służby nie odnotowały, aby takie zjawisko faktycznie pojawiło się w przestrzeni internetowej. Jednocześnie mundurowi zwracają uwagę, że Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości nieustannie bada sprawę i wyłapuje w sieci każdy niepokojący sygnał. Dodatkowo policja przestrzega, iż osoby odpowiedzialne za szerzenie dezinformacji mające na celu wywołanie paniki w społeczeństwie mogą spodziewać się odpowiedzialności karnej. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Studenci wspólnie rozpoczęli swoją przygodę z nauką na UMCS-ie. Za nami kolejna edycja wydarzenia 3-2-1 Studia Start. Wczoraj plac Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zamienił się w miejsce spotkania studentów, organizacji akademickich i jednostek uniwersyteckich. Wszystko za sprawą piątej edycji wydarzenia 3-2-1 Studia Start. Jej celem jest integracja, wymiana doświadczeń oraz pokazanie, że studia to nie tylko zajęcia na uczelni, ale także okazja do rozwijania pasji, zdobywania umiejętności, a także poznawania nowych ludzi.
1: UMCS to wspólnota studentów, pracowników, doktorantów, a więc każdy znajdzie tutaj swoje miejsce. Studia, szanowni państwo, to również nie tylko egzaminy, nie tylko wykłady. Jest to również okres, gdzie możecie kształtować swój talent, możecie państwo poszukiwać swoich pasji, możecie uczestniczyć w życiu kulturalnym uczelni poprzez współpracę z Akademickim Centrum Kultury i Mediów.
0: Mówi prorektor UMCS do spraw ogólnych, doktor habilitowany Arkadiusz Bereza. Na uczestników wydarzenia czekały stoiska studenckich kół naukowych i organizacji studenckich, których na UMCS jest ponad 130. Chętni mogli również poznać ofertę pomocową jednostek ogólnouczelnianych, zapisać się do projektu Działam dla UMCS, pospacerować po miasteczku akademickim, a także zabrać do domu wybraną roślinkę z ogrodu botanicznego UMCS.
2: Julia Kręgiel, witam i zapraszam na sport. Zaczynamy od piłki ręcznej. Cenne wyjazdowe zwycięstwo Orlen Wisły Płock w Lidze Mistrzów. Nafciarze pokonali na trudnym terenie macedoński HC Vardar 32-26 i dopisali do tabeli grupy B drugie zwycięstwo. Choć gospodarze pod koniec pierwszej połowy złapali kontakt bramkowy, druga część spotkania należała już do zespołu Szewiego Sabate. Kilka mocnych uderzeń po przerwie pozwoliło wicemistrzom Polski kontrolować mecz już do ostatniego gwizdka. Najskuteczniejszym zawodnikiem ekipy przyjezdnych okazał się Fryderyk Bierę, autor 10 bramek. Dzięki wczorajszej wygranej w stolicy Macedonii Północnej drużyna z Płocka przybliżyła się do fazy Pucharowej Ligi Mistrzów. Zmieniamy dyscyplinę. Polskich tenisistów czeka wyjątkowo ważny piątek na kortach w Chinach. Najpierw przed życiową szansą stanie Hubert Hurkacz. Wrocławianin w drugiej rundzie prestiżowego turnieju w Szanghaju spróbuje sprawić ogromną niespodziankę i pokonać legendarnego Nowaka Dziokowicza. Dla naszego reprezentanta będzie to okazja na arcytrudne przełamanie. Panowie zmierzą się już po raz ósmy, a wszystkie dotychczasowe starcia padły łupem utytułowanego serba. Początek meczu zaplanowano na około godzinę 12. Prawie o tej samej porze swój mecz ćwierćfinałowy WTA 1000 w Pekinie przeciwko Elise Mertens rozpocznie Iga Świątek. Belgijka w poprzedniej rundzie sensacyjnie wyeliminowała z turnieju faworyzowaną Coco Gauff, wygrywając bez straty seta. Mertens i Świątek w ostatnim czasie mierzyły się ze sobą dwukrotnie i za każdym razem lepsza okazywała się reprezentantka Polski. A na koniec siatkówka. Już tylko godziny dzielą nas od otwarcia piątej jubileuszowej edycji międzynarodowego turnieju Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza. Tegoroczne rozgrywki w Lublinie będą miały wyjątkowy charakter. Kibice i zawodnicy wspólnie uczczą 50. rocznicę zdobycia przez reprezentację Polski złotego medalu olimpijskiego w Montrealu.

0: Huberta Jerzego-Wagnera był właśnie patron turnieju Tomasz Wójtowicz. Oprócz Bogdanki lub Lublin w lubelskiej hali pojawią się także PGE Projekt Warszawa, ACH Wolej Lublana oraz lubelskie FM Fenerbahce.
1: Głównym założeniem na piątą jubileuszową edycję było założenie takie, żeby pozyskać dwie drużyny zagraniczne. Po długich rozmowach, tak naprawdę trwających już od stycznia, można powiedzieć, wybraliśmy takie drużyny zagraniczne. Oczywiście była chęć włoskiej drużyny. No w tym roku to się niestety nie udało z racji różnych turniejów, które są we Włoszech, ale cieszymy się, że mamy dwie zagraniczne drużyny, które będą w tym sezonie nadchodzącym walczyć o wysokie miejsce czy w Lidze Mistrzów, czy w swoich państwach.
0: Mówił Jakub Czaban, dyrektor turnieju Bogdanka Wolejka w imieniu Tomasza Wójtowicza. Sobota to pojedynki półfinałowe o 17.30 oraz 20.00. Najpierw na parkiet wyjdą Bogdanka lub Lublin i FFM Fenerbahce, a wieczorem PGE Projekt Warszawa zmierzy się z ACH Wolej Lublaną. Niedzielny harmonogram wygląda podobnie. O 17.30 mecz o brąz, natomiast o 20.00 wielki finał.
2: My za to sprawdźmy sytuację pogodową za naszymi oknami. No, jest dość pochmurno. Odczuwalna temperatura to nadal 6 stopni Celsjusza i ciśnienie również to nadal 1008 hektopaskali na barometrach. Za to raport smogowy jest dobry, a biometr jest umiarkowany.
3: Reklama.
4: Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Lublinie zaprasza. W naszej placówce skorzystasz z konsultacji lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych, badań USG oraz rehabilitacji. Od września zapewniamy również podstawową opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwiedź Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy Alei Kraśnickiej 27 w Lublinie. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
5: Czyta lektor AI.

0: Reklama.
1: Centrum. Najwięcej loka w mieście!
2: Równe 8 minut po godzinie 9 na zegarach i to jest już ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania, ostatnia też godzina pobudki, także moi drodzy, warto jeszcze korzystać. Emilia Bukowska niezmiennie przy mikrofonie, słyszymy się do godziny 10.

polskich akcentów, no to dzisiaj niestety rocznice śmierci przypadają, na przykład 20. okrągła rocznica śmierci Marka Grechuty oraz 10. rocznica śmierci Andrzeja Wajdy. W tym roku również obchodzone jest stulecie Wajdy, przez co rok właśnie 2026 został ustanowiony rokiem.

0: 23 minuty po godzinie 9, to może oznaczać tylko jedno, że czas na nasz dzisiejszy przegląd mediów. A jak przegląd mediów, to i oczywiście dzisiejszy głos wydarzeń. Jakub Jarzyna jest razem ze mną. Witam cię serdecznie.
1: Witam ciebie bardzo serdecznie.
0: Pozwól mi, że ja zacznę nasz dzisiejszy przeglądzik, ale też zacznę od pytania, czy byłeś, czy nie, czy byłeś na kinowej lalce, ale czy w ogóle jakąś lalkę oglądałeś?
1: Przecież martwić, bo nie byłem ani na kinowej lalce, ani nie oglądałem serialowej lalki. Okay, powiem więcej, okay. Nie pamiętam już nawet za bardzo fabuły książkowej lalki.
0: No to idealnie się składa, słuchaj, bo po właśnie tym serialu Netflixowym i po kinowej ekranizacji ta jakże wspaniała, myślę, powieść doczeka się kolejnej odsłony, bo tym razem będzie to słuchowisko i właśnie obejmie ono kompletny tekst powieści, a obsada będzie wyglądała tak jak w filmie, czyli będzie Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski, też Kamila Urzędowska, Marek Kondrat. W słuchowisku też oczywiście Andrzej Seweryn, a narratorem tego wszystkiego będzie Filip Kosior.
1: Mam nadzieję, że dzięki temu moja licealna trauma związana z czytaniem lalki zostanie w końcu przełamana i w końcu odważę się ją połknąć w całości.
0: Ale na szczęście matura już za nami, także można dla przyjemności sobie
1: wrócić. To prawda, tak. To prawda.
0: A co ty tam ciekawego przygotowałeś?
1: Nie wiem, jak często jeździsz pociągami.
0: Czasem mi się zdarza, nie powiem.
1: Mi też się czasami zdarza i zawsze tą największą bolączką są tak zwane białe plamy, czyli te lokalizacje, w których niestety operator nie zapewnia odpowiedniej jakości internetu. Mm-hmm. I tutaj PKP wychodzi naprzeciw temu problemowi, bo okazuje się, że na przełomie

0: października i listopada lub polski przewoźnik linii kolejowych będzie testował internet satelitarny. No i tutaj ta jakość tego internetu satelitarnego jest prawdopodobnie 5 razy lepsza niż jakość operatorów.
1: Także... A czy PKP mogłoby przetestować na przykład niespóźnianie się pociągów?
0: Nie można mieć wszystkiego na raz.
1: Okej, czyli pracujemy z tym, co mamy, rozumiem.
0: Dokładnie tak. Cieszmy się z małych rzeczy.
1: Powiedz, Jakubie, tylko gdzie można twój tekst znaleźć, twój artykuł?
0: Mój tekst oczywiście można znaleźć na centrum.fm.
1: O, zachęcamy do czytania.

Kiedy powiem sobie dość od ONA, wersja klasyczna tego utworu, a w nowej aranżacji za to możecie posłuchać tego kawałka od Męskiego Grania, którzy kilka dni temu wypuścili go właśnie na streamingi, oczywiście w wersji koncertowej, też w roli singla zapowiadającego przyszłą płytę. Męskie Granie właśnie ma tradycję wydawania co roku albumów. W tym roku trafi on do sprzedaży 27 listopada. Będzie się składał z dwóch płyt, a na krążkach znajdą się wybrane koncertowe wykonania Męskiego Grania orkiestry, ale i także utwory innych artystów, którzy wystąpili podczas tegorocznej trasy. Także jeśli jesteście fanami, jeśli może byliście na Męskim Graniu, no to myślę, że płytką warto się zainteresować.

0: na tablicy. Bądź na bieżąco z koszykówką w regionie, Polsce i na świecie. Wszystkie najważniejsze wyniki oraz informacje na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Przy mikrofonie Bartłomiej Płoszaj, a więc czas na krótki koszykarski instruktaż na najbliższy weekend. Zaczniemy od PGE Startu Lublin. Czerwono-czarni mają za sobą inauguracyjne spotkanie PGE Basket Ligi. Podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego przegrali z Tasomix Rosiek Stalą Ostrów Wielkopolski 79-84. Najlepiej punktującym graczem lubelskiej drużyny był Jacek Lotti, który uzbierał 19 punktów.
2: Nie możemy drużynie przyjezdnej dawać 22 punktów ekstra po zbiórkach i dawać ten strat. Mieliśmy jakiś problem z tym, w ostatnich meczach było lepiej, natomiast no dzisiaj się to zaważyło na tym, że ten mecz przegraliśmy. To jest nasza słaba skuteczność, no bo mieliśmy ogromny problem z trafieniem do kosza. Pierwszy mecz, idziemy dalej. Trudny kalendarz przed nami, więc trzeba z meczu na mecz grać lepiej.
1: Mówił po meczu trener Startu. Jeśli chodzi o problemy ze skutecznością, koszykarze z Lublina z pewnością muszą poprawić cel w rzutach za 3 punkty. Oddali oni łącznie 34 próby, trafiając zaledwie 8 razy. Najbliższą okazją na poprawę tego wyniku będzie niedzielny mecz z Dzikami Warszawa. Początek zaplanowano na godzinę 15, a cały pojedynek oczywiście odbędzie się w naszej stolicy. Warto również wspomnieć o drugim lubelskim zespole występującym obecnie na poziomie drugiej ligi. Lublinianka Sibionics Basketball w sobotę zmierzy się z KKS Tour Basket Bielsk Podlaski. Dla nich natomiast najbliższe spotkanie będzie szansą na podtrzymanie zwycięskiej pasy. W ostatniej kolejce wygrali z Rysiami Sochaczew 86-66. Najlepiej punktującym graczem w zespole był Niko Dębiliński, który zanotował 20 punktów na niemal 60% skuteczności. Mecz zaplanowano na godzinę 14 w lubelskiej hali Mosir imienia Zdzisława Niedzieli. Koszykarki Lotto AZS UMCS Lublin również nie próżnują, przygotowując się do meczu trzeciej kolejki PGE Basket Ligi Kobiet. Akademiczki zmierzą się ze Ślęzą Wrocław. W ostatnim meczu biało-zielone pokonały Energa Katarzynki Toruń 69-54. Decydująco okazała się trzecia kwarta, w której gospodynie z Lublina wygrały 25-12. Na wyróżnienie z pewnością zasłużyła Courtney Treffers, która wchodząc z ławki zanotowała 16 punktów i 11 zbiórek. Równie dobrze prezentowały się Amalia Rębiszewska oraz Kathryn Rees. Pierwsza z wymienionych skończyła mecz z 14 oczkami. Amerykanka miała na koncie taką samą liczbę punktów. Dołożyła do tego natomiast 8 zbiórek, z czego aż 3 w ataku. Spotkanie Lotto AZS UMCS Lublin Ślęza Wrocław rozpocznie się na wyjeździe w najbliższą sobotę o godzinie 16.
0: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

Już tylko 3 minuty pozostały do godziny 10, więc będziemy się niestety powoli żegnać. Zachęcam do słuchania nas o godzinie 13. Ośrodek Rocka wtedy poprowadzi Natalia Pyzik, a godzinę szczytu o godzinie 15 przejmie Jakub Gryz. Za moment też ostatnie wydanie wydarzeń razem z serwisem kulturalnym. No a ja już będę zmykać przy mikrofonie. Z wami była Emilia Bukowska. Ja życzę miłego dnia i do usłyszenia.

75-latek zmarł po wybuchu w powiecie parczewskim. O tym za chwilę. Powiemy także o utrudnieniach w ruchu oraz konkursie akademickim. Minęła godzina 10, pora na wydarzenie.

0: gazu. Dodatkowo w odpowiedzi na obawy mieszkańców Państwowa Straż Pożarna wstępnie wykluczyła już uderzenie obiektu latającego. Pasażerowie linii numer 13, sprawdzajcie dokładnie rozkład jazdy. Zbliża się kolejna odsłona popularnej imprezy sportowej. Już jutro odbędzie się 33. edycja Biegu Solidarności. Zawody uliczne rozpoczną się o godzinie 11. Z tego względu Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie informuje o utrudnieniach w ruchu. W godzinach od 10.30 do 13.00 pojazdy linii numer 13 zostaną skierowane na objazd. Trasa w kierunku osiedla Poręba przebiegnie przez dworzec Lublin, ulicę Krochmalną i ulicę Jana Pawła II. Przejazdy w kierunku ulicy Nasturciowej pozostają bez zmian. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Duże dofinansowania dla najlepszych pomysłów lubelskich studentów ruszył Miejski Program Wsparcia dla Projektów Akademickich. Studenci, doktoranci, koła naukowe, uczelnie oraz organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dotacje swoich pomysłów w ramach projektu Lublin Akademicki. Inicjatywy brane pod uwagę mogą dotyczyć organizacji konferencji, konkursów akademickich, projektów badawczych, a także naukowych.
1: Miejskie wsparcie można przeznaczyć na inicjatywy integrujące społeczność akademicką z mieszkańcami, a także wydarzenia pomagające nowym studentom i naukowcom odnaleźć się w Lublinie. Wśród możliwych działań są także tematyczne oprowadzania po mieście w języku angielskim i oczywiście polskim.
0: Mówi Joanna Stryczewska z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w 4 kategoriach w wysokości 2, 5, 10 lub 15 tysięcy złotych. Projekty wybrane w tegorocznym naborze powinny zostać zrealizowane od 1 lutego do 10 grudnia 2027 roku. Wnioski można składać do 31 października. Starsi ludzie mówią: sprawdzam. ZUS zorganizuje Dni Seniora. Październik w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych to tradycyjnie miesiąc spotkań z seniorami. Tegoroczna edycja odbywać się będzie pod hasłem Świadomy Senior w świecie dezinformacji. W jej ramach odbędzie się kilka spotkań na terenie Lublina. Najbliższe będzie miało miejsce 12 października w Urban Lab przy ulicy Spokojnej 2. Więcej na temat projektu wydarzenia opowie Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim.
2: To spotkanie będzie dotyczyło bezpieczeństwa seniorów. Zacznie się prelekcją policjanta, a nasi eksperci opowiedzą też o bezpieczeństwie w internecie, o zmianach w legitymacji emerytarencisty i zasadach dorabiania do świadczeń. Zachęcamy do śledzenia strony ZUS.pl, bo tam aktualizujemy harmonogram Dni Seniora na bieżąco.
0: Kolejne spotkania w ramach tej akcji odbędą się 15 i 19 października w Lublinie, a także 14 października w Rykach. A teraz przyszedł czas na wiadomości kulturalne. Jak dostrzec niewidoczne? Sztuka odsłania ukryte zmagania. Wystawa pod tytułem Nic nie widać to ekspozycja zbiorowa składająca się z prac 16 artystów. Między innymi przez techniki mieszane czy instalacje poruszają oni temat chorób psychicznych, cywilizacyjnych i psychosomatycznych. Przedstawiają schorzenie nie jako dolegliwość, ale jako zjawisko kulturowe, codzienne zmagania, czy ukazują to, jak reaguje na nie społeczeństwo.
3: To jak bardzo widać było, to jak się czułem albo się nie czułem za dobrze, jak to się objawiało w moich pracach. I dopiero zostawiając sobie praktycznie po datach, od momentu, kiedy jeszcze nawet nie zachorowałem, ale już prawdopodobnie mój organizm zaczął wyczuwać to, że coś się z nim dzieje nie tak, przekładał to wszystko na język moich rysunków. No, dużo rzeczy, które gdzieś tam nie byłem w stanie powiedzieć, bo na przykład, nie wiem, może się krępowałem powiedzieć albo jakoś w jakiś sposób gdzieś tam to pokazać, bo akurat moja choroba jest chorobą bardzo wewnętrzną, kompletnie jej nie widać.
0: Mówi artysta Marcin Studziński. Ponadto wystawa została wzbogacona o szereg wydarzeń towarzyszących. W programie znajdują się spotkania literackie, na przykład z Mają Staśko czy Moniką Ładoń, prelekcje edukacyjne oraz projekcja filmowa.
4: Chciałam też, żeby ten projekt nie był tylko wystawą, po prostu prac. Chciałam poszerzyć o wydarzenia towarzyszące, bo chciałam, żeby to doświadczenie obcowania ze sztuką też jakoś zostało z nami na dłużej poprzez taką rozmowę, spotkania wspólne. Stworzyć taką przestrzeń właśnie do rozmowy o tych doświadczeniach, żeby to była taka platforma do wymiany, żebyśmy spróbowali porozmawiać o tym, co w sumie jest ważne, a co często nam umyka w życiu codziennym. Albo też wstydzimy się tego, bo są to tematy tabu bardzo często.
0: Mówi Katarzyna Bartnik-Daniel, kuratorka wystawy. Wernisaż rozpocznie się 10 października o godzinie 19 w salach wystawowych Centrum Kultury w Lublinie. Ekspozycja będzie dostępna do 12 grudnia.

0: Nowy rok akademicki zainaugurowało wydarzenie Siemanżaki Wolna Chatka 26. To 3 dni pełne muzyki, tańca i teatru. Inicjatywa odkrywa możliwości, jakie kryje w sobie kultura studencka. W programie są m.in. silent disco, sesje RPG oraz granie w planszówki. Dostępny będzie także escape room, w którym uczestnicy będą mogli sprawdzić się w rozwiązywaniu zagadek. Nie zabraknie także spotkań i warsztatów prowadzonych przez zespoły artystyczne Chatki Żaka. Pozwolą one bliżej zapoznać się z działalnością instytucji.
1: Przygotowaliśmy bardzo pełen program dla naszych nowych studentów, ale i też dla naszych troszkę już starszych studentów, bywalców Chatki Żaka. Zapraszamy przede wszystkim na warsztaty, szereg warsztatów, które prezentują ofertę programową Chatki Żaka, zaczynając od warsztatów bębniarskich, przez wokalne, teatralne, taneczne, czy nawet telewizyjne, czy radiowe. Także myślę, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Podkreśla Gabriela Tarnowska, koordynatorka działu promocji Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. W programie znalazły się także pokaz zespołu tańca ludowego UMCS oraz spektakl Degustacja Procesu. Wydarzenie potrwa do soboty. Pełny harmonogram atrakcji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. I sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie termometry wskazują 12 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1011 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
2: Radio Centrum. Najwięcej lokalności.

całkiem nagi. Wszystko wokół chce mnie zabić. Chyba już nie chcę się bawić, bycie ślepym psem. Już nie bawi mnie sama tak dla odwagi, byle czuć, że coś się znaczy. Marności nad marności.

0: Szukasz rozmów z ludźmi z pierwszych stron gazet? A może z artystycznego podziemia?
1: Włącz radio i wpadnij na naszą wywiadówkę.
0: Bez tematyki tabu, za to z najlepszymi gośćmi.
1: Wywiadówka. Twoje spotkanie z kulturą w Radiu Centrum. Słuchaj w każdy poniedziałek i piątek o 16:40.
2: Autopromocja. Radio Centrum.
3: 12 groszy. Gospodarczy przegląd tygodnia w Akademickim Radiu Centrum. Słuchaj w każdy piątek o 10:30. Audycja realizowana we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS.
4: Kolejny piątek i kolejne spotkanie z ekonomią. Michał Zbytniewski przy mikrofonie, a dzisiaj porozmawiamy o temacie, który wciąż jest aktualny, mimo tego, że wakacje już są niestety bardzo miłą, ale jednak przeszłością. O temacie overturyzmu będzie mówił dr Jakub Czerniak, profesor uczelni z Katedry Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej, Wydział Ekonomiczny UMCS i nasz radiowy kolega. Kuba, witam w studiu.
5: Witam również słuchaczy i witam Ciebie.
4: A więc zacznijmy może od podstaw, czyli czym jest to zjawisko nadmiernej turystyki? Bo myślę, że nazwa mówi sama przez siebie, overtourism, czyli przesadzamy z czymś. Natomiast tak definicyjnie, z czym mamy do czynienia?
5: To zaczniemy nawet jeszcze bardziej od podstaw, bo cofniemy się do połowy lat 70. Wtedy George Doxey, socjolog, wymyślił taki cykl turystyczny i ten cykl opisywał, jak lokalna ludność odnosi się do turystów i do turystyki. Takie 4 etapy wyróżnił: euforię, apatię, irytację, a potem nawet antagonizm. I ten etap irytacji to już właśnie był etap, kiedy tych turystów było za dużo. Zanim pojawił się termin overtourism, to mówiło się o optymalnej liczbie turystów, to też lata 70. A potem Światowa Organizacja Turystyki ukuła taki termin pojemności turystycznej. No i to była maksymalna liczba turystów, która może pojawić się w danym czasie, w danej lokalizacji turystycznej, tak aby nie wpływała negatywnie na środowisko naturalne, na lokalnych mieszkańców, na gospodarkę, aby nie powodowała tego poziomu nieakceptowalnego dla lokalnej ludności. No i overtourism, najprościej mówiąc, to jest liczba, która przekracza tę pojemność turystyczną, liczba turystów, która jest większa od tej optymalnej, czy tej dopuszczanej liczby turystów. Taka definicja akademicka, już współczesna, bardzo prosta, to mówi, że to jest taka liczba turystów, która negatywnie wpływa na jakość życia mieszkańców, ale też na doświadczenia samych turystów, którzy odwiedzają daną destynację.
4: No mimo wszystko może być przytłoczenie napływem turystów, ale dla mieszkańców taka sytuacja jest chyba opłacalna, mimo wszystko.
5: Tak, tutaj aż wzdycham, bo to złożony temat ekonomiczny. Oczywiście, że tak. Dla tych, którzy bezpośrednio pracują z turystami, no to są dochody, więc ten pierwszy etap euforii to właśnie jest ten etap, kiedy przyjeżdża ktoś nowy, jest wymiana takich doświadczeń, jesteśmy ciekawi tych innych ludzi, kiedy jest ich mało i są nowym zjawiskiem w naszej miejscowości czy w naszym mieście, no i też zarabiamy na turystach. Ale potem jest ich tak dużo, że to staje się męczące, przy czym nie każdy zdaje sobie sprawę, że nawet nie pracując z turystami, dzięki nim zarabia. Załóżmy, że produkowałby meble. No i turyści u ciebie nie kupują szafek, bo przyjeżdżają na 2-3 dni, więc jaki ty masz interes z tego, że są turyści w twoim mieście? Ale na przykład produkujesz meble dla mieszkań, w których mieszkają turyści, albo produkujesz meble dla ludzi, którzy zarabiają na turystach i dzięki temu stać ich na meble u ciebie. To jest tak zwany efekt mnożnikowy, tylko nie każdy sobie z tego zdaje sprawę, że dzięki turystom zarabia, nawet jeśli ich nie widzi w swoim sklepie czy w swoim punkcie usługowym, to dzięki nim zarabia także, bo inni zarabiają w jego mieście, a potem te pieniądze wydają u niego.
4: Wspomniałeś o mieszkaniach, to też ciekawy temat, bo zauważ, sporo protestów było ostatnio przeciwko wynajmowi krótkoterminowemu. Jednak te turystyczny napływ robi niezbyt dobrze dla mieszkańców, jeśli chodzi na przykład o ceny wynajmu mieszkań.
5: Och, tak, oczywiście, to jest po pierwsze cena zakupu mieszkań, bo mieszkania są kupowane często przez albo bogatszych ludzi, albo przez całe firmy, które mają całą tak jakby sieć mieszkań na wynajem. Są gotowe zapłacić więcej niż ludzie, którzy normalnie by takie mieszkanie wynajęli albo kupili dla siebie, bo to mieszkanie daje dużo wyższą stawkę za jeden dzień. Powiedzmy, płaciłbyś za wynajem 3000 za miesiąc, gdybyś wynajmował długoterminowo, a ktoś płaci 200 zł za dobę, więc jak pracuje takie mieszkanie nawet 20 dni w miesiącu, to już masz 4000, a nie 3. Więc rosną ceny mieszkań i rosną też ceny wynajmu długoterminowego, bo krótkoterminowy jest bardziej opłacalny. Plus zmienia się tkanka miejska, już masz 15 sąsiadów w miesiącu na swoim piętrze, więc to jest bardzo uciążliwe. To może być ciekawe w pierwszym czy drugim miesiącu, że są ludzie z innych krajów, zagadasz na korytarzu, to jest miłe. Ale jak masz iluś tam różnych sąsiadów w ciągu jednego miesiąca, plus ci sąsiedzi wiedzą, że za 3 dni już z sobą nie będą się widywać, bo wyjeżdżają, nigdy tu nie wrócą, więc mogą zrobić głośno.

0: Muszę się zgodzić, no, nawet będąc na wakacjach, wystarczy wziąć samochód, odpalamy mapę i mamy wyszczególnione nawet. Tu jest dobry spot na zdjęcie na Instagrama, tutaj mamy dobrą kawę, dobre jedzenie. Jedziemy w to miejsce i nagle mamy x osób, które chcą zrobić dokładnie to samo i jest pół godziny stania na jakiś ładny klif na przykład.
1: Dokładnie i czasami potem jak oglądasz swoje zdjęcie, a potem w internecie, to wiesz, gdzie ta osoba zrobiła to zdjęcie, bo też robiłeś w tym samym miejscu zdjęcie. Czasami spotyka się turystów. Miałem w tym roku taki przypadek, że spotkałem na jakimś szlaku turystycznym, a potem w tej samej restauracji wieczorem kilkanaście kilometrów dalej się spotkaliśmy z tymi samymi turystami, bo jeździmy z tego samego miejsca w to samo miejsce według pewnie tych samych schematów.
0: Skutki overturyzmu już lekko napoczęliśmy, ale dokończymy ten temat jeszcze w kolejnej części audycji 12 groszy. Zapraszam na chwilę muzyki, zostańcie z nami.

0: 12 groszy. I wracamy do audycji 12 groszy. Doktor Jakub Czerniak z nami w studiu, a mówimy dzisiaj o temacie overturizmu, czyli sytuacji, kiedy jest zdecydowanie zbyt wiele osób przed nami w kolejce do ładnego zdjęcia. Mówiliśmy o tym, czym jest overturizm, nieco o jego skutkach i teraz chciałbym, żeby te skutki overturizmu nieco rozwinąć. Wspomnieliśmy o wysokich cenach mieszkań, rosnących cenach wynajmu, o pewnej degradacji tych takich sąsiedzkich relacji, kiedy mamy kilkunastu nowych sąsiadów tygodniowo. A co jeszcze możemy do tej puli dorzucić?
1: Jeśli chodzi o skutki, to też ciekawe jest to, że początkowo mówiono o skutkach nadmiernej turystyki z punktu widzenia samych turystów. Nie patrzono za bardzo na ludność taką lokalną, tylko mówiono, że to doświadczenie turystyczne się pogarsza, bo jest zbyt dużo turystów, więc ci, którzy przyjeżdżają, już nie mają tak dobrych warunków jak wcześniej. I mówiono głównie z perspektywy miast. Ale wydaje mi się, że i ten aspekt przyrodniczy jest bardzo ważny. To, co u nas słyszymy, że Tatry są zadeptywane. Więc przyroda cierpi, bo przyroda tym bardziej ma taką pewną pojemność, której nie powinno się przekraczać, bo jak jest zbyt dużo turystów, to faktycznie i przyroda ożywiona i nieożywiona, i rośliny, i zwierzęta jakby cierpią na tym, że jest zbyt duży ruch turystyczny. Nawet jeśli to jest tylko ruch pieszy, to jest tak dużo tych

0: prowadzących turystów, że to już staje się nieprzyjemne dla nawet samych turystów, bo stoją w kolejce, żeby gdzieś po prostu móc przejść na ścieżce, na przykład w górach. A co do miast, w miastach problemy z infrastrukturą, mówiliśmy o tej mieszkaniowej, ale przede wszystkim też infrastruktura drogowa, że są korki, że są zajęte miejsca parkingowe. Wyobraź sobie, że mieszkasz koło pięknej katedry, którą chce zwiedzić kilkadziesiąt tysięcy ludzi miesięcznie na przykład, albo kilkaset tysięcy rocznie. To miły widok z okna pewnie masz, ale szukanie miejsca parkingowego w ciągu dnia, kiedy przyjeżdżają turyści, jest masakrycznie trudne i irytujące. Kolejna rzecz to zaopatrzenie w wodę, w energię elektryczną, odprowadzanie ścieków. To miasta mają swoją pojemność, wydajność i więcej już się po prostu nie da przyjąć. Ścisk w komunikacji miejskiej, skażenie hałasem. Wystarczy przejść się pewnie w Krakowie, gdy Anglicy przyjeżdżają na wieczory kawalerskie, na przykład do Krakowa w centrum Starego Miasta. Nic dziwnego, że tam nie bardzo chcą lokalni ludzie mieszkać, chociaż lokalizacja piękna, ale ten hałas i ten ciągły ruch turystów pewnie potrafi irytować. Kolejny problem to jest kwestia rosnących cen. Zwłaszcza jeśli mówimy o krajach, w których są niskie pensje i niskie ceny, i jeśli tam przyjeżdża dużo turystów z bardziej wypchanym portfelem, bogatszych, no to oni na przykład mogliby, powiedzmy, w takiej Polsce zapłacić 50 zł za najtańszą pizzę i pewnie dla Anglika 10 funtów to nie byłby taki duży wydatek, zwłaszcza na wakacjach, kiedy hojnie wydajemy pieniądze. No więc dlaczego restaurator ma tobie sprzedać pizzę margarita za 35 zł, skoro Anglik zapłaci 50? Więc ceny rosną i nie masz dwóch cen dla lokalsów i dla gości z zagranicy.
1: Czasami się zdarza za granicą.
0: Mogą być takie, ale to nawet nie wiem, czy to jest zgodne z prawem, czy to z prawem innym byłoby zgodne, żeby wprowadzać. Czasem są na przykład w muzeach, tak? To są takie. Albo w kwestie wejścia na plażę czasami, jeżeli są biletowane, że lokalsi mają taniej.
1: Tak, muzea lokalni czasami mają taniej. Tak. W Egipcie bodajże też wejście do muzeów są tańsze dla obywateli Egiptu, jeżeli mnie pamięć nie myli. Na przykładowo oczywiście.
0: Tak, ale restauracje pewnie już tak nie będzie, zwłaszcza jeśli jesteś prywatnym biznesmenem i masz wybór, że przy tym stoliku siądą ci obcokrajowcy, już zapłacą ci więcej niż lokalni turyści, niż lokalni twoi jakby współmieszkańcy z twojego miasta, no to wynajmiesz czy uzamiesz stolik i sprzedasz jedzenie tym z zagranicy, bo zapłacą po prostu więcej. Czasami są zniżki, na przykład na bilety są zniżkowe tylko dla uczniów, ale tylko z tego kraju. Okej, to prawda, ale w restauracjach czy w tego typu miejscach to na ogół bilety, to na ogół jedzenie jest po prostu jedna cena dla wszystkich, a jeśli obcokrajowcy płacą więcej, to jest po prostu wyższa cena dla wszystkich. Więc to są te główne problemy związane z over-turizmem, z nadmierną turystyką.
1: Zastanawia mnie teraz taki skutek, który może powodować duży napływ turystów do dużych ośrodków miejskich. No weźmy na przykład Rzym sobie pod lupę. Kiedy mamy przeważającą część turystów, to czy to miasto po czasie nie robi się taką wydmuszką samego siebie? Kiedy lokalci nie są w stanie żyć na takim poziomie, bo ceny rosną i bardziej opłaca się, aby to było miasto typowo turystyczne.
0: Tak, to dobry przykład Rzym, bo Rzym to jedno z tych miast, które wymienia się często jako nawet nie to, że zagrożone, ale cierpiące już z powodu nadmiernej turystyki, podobnie jak Wenecja, Florencja czy Barcelona. I faktycznie te centra miast mówi się, że stały się takim trochę czymś między skansenem a jakąś taką cepelią, takim czymś, co udaje miasto tak naprawdę, bo lokalnych mieszkańców jest bardzo niewiele w centrum. Większość lokali to są pewnie restauracje i sklepiki z pamiątkami, więc to już traci swój autentyczny charakter. I paradoksalnie turyści jadą zobaczyć ten prawdziwy Rzym, a dostają taką inscenizację trochę prawdziwego Rzymu, więc to też jest kolejny skutek, że te nasze doświadczenie jako turystów staje się coraz mniej takie prawdziwe, mniej takie wiarygodne, czy takie jak powinny być, jakie były kiedyś, a dostajemy produkt turystyczny.
1: Rodzi się pytanie, co możemy z tym zrobić? No raczej drugiego Koloseum nie wybudujemy, chyba że Chińczycy na taki pomysł kiedyś padną. Nie zdziwiłoby mnie to specjalnie. No ale mimo wszystko, Rzym jest jeden, Florencja jest jedna, ładne miejsca na świecie są jedyne w swoim rodzaju. Nie poszerzymy tego. Co możemy zrobić, aby ten overturizm, aby jego skutki nieco zniwelować?
0: No był przypadek, kiedy pewien przedsiębiorczy Włoch wybudował starożytny amfiteatr. Wiem, że to brzmi jak oksymoron, że wybudował starożytny amfiteatr, no ale faktycznie coś takiego zbudował i oszukiwał ludzi, że to jest oryginalne i to ma tam z 2000 lat. I nawet chyba tam była taka legenda, że tam był Juliusz Cezar, czy ktoś tam słynny tam kiedyś przyjechał i jakąś przemowę wygłosił w tym miejscu i kasował potem dobrych kilkanaście czy 20 euro za wizytę. To się wydało, ale przez kilka lat to funkcjonowało. Ale pomijmy takie patologie, możemy rozbudować infrastrukturę turystyczną, w sensie drogi, parkingi, ale też, no żeby to nie było tak, że wyburzymy centra miast, żeby było więcej parkingów, tylko jakieś tam wielopoziomowe parkingi, gdzieś tam pod ziemię to ukryć. Ale tu pojawił się problem trochę taki jak ze zbudową dróg. Na trochę to pomaga, dodatkowy pas na drodze, a potem tak bardzo rośnie ruch, bo jest ten dodatkowy pas, że jest przez chwilę ruch bardziej płynny, że znowu wszystko się zatyka. Więc jak zbudujemy więcej hoteli, więcej restauracji, to może być jeszcze więcej turystów. Dobrym pomysłem jest wydłużenie sezonu turystycznego i to się często dzieje. Przykładem taki, który przychodzi mi do głowy, jest na przykład Alzacja. Oczywiście szczyt sezonu to jest lipiec, sierpień, tak jak większość z nas ma wakacje, ale z kolei we wrześniu jest wydłużenie sezonu, no bo to jest kraina z winnicami, więc akurat zbiory winogron, a wydłużenie sezonu do powiedzmy połowy października. Ale potem wpadli na pomysł, żeby robić bardzo ładne takie jarmarki bożonarodzeniowe, więc grudzień i początek stycznia do Trzech Króli to jeszcze jest sezon turystyczny i nawet jak szukałem kiedyś noclegu i przeglądałem opinie turystów, to pisali często, mieliśmy świetny czas w grudniu, fantastyczne jarmarki bożonarodzeniowe w tych miejscowościach, więc to faktycznie zadziałało, to wydłużenie, rozciągnięcie sezonu turystycznego. Inny przykład to choćby to, że kiedyś wyciągi służyły do tego, żeby w zimie wwozić narciarzy na stoki, a teraz wwozimy w lecie rowerzystów i mamy trasy downhillowe czy enduro i zjeżdżamy na rowerach. Pojawiało się limitowanie turystów. Tutaj ciekawym przykładem jest choćby taki ładny budynek zwany walkie-talkie, a dokładniej Sky Garden w Londynie, na którego taras widokowy, piękny, zielony, można wejść za darmo, to jest fantastyczne, tylko domyślasz się, że w Londynie chciałoby tam pewnie dziesiątki tysięcy osób wejść za darmo, tygodniowo, o ile nie kilkanaście tysięcy dziennie, więc są bilety. Trzeba się rejestrować za darmo, ale trzeba się rejestrować wcześniej. W parkach narodowych w USA na przykład oczywiście musisz mieć wyjściówkę, czy bilet takiego parku, albo taki karnet na wszystkie parki narodowe, natomiast też czasami, żeby pewną część parku, na przykład Angels Landing Point w Zion National Park, musisz mieć farta w losowaniu, czyli możesz jakby wykupić taki bilet za 2-3 dolary, kiedyś tyle to kosztowało, no i jak cię wylosują, to możesz tam wejść, ale jak cię nie wylosują, to niestety tam 2-3 dolary przepadły i próbujesz następnego dnia, o ile kilka dni jesteś w pobliżu tego parku. Kiedyś na przykład w parku Łuków w Utah, w Arches, trzeba było też jakby mieć o konkretnej godzinie się zalogować i próbować szybko klepnąć sobie wejściówkę. Teraz jest wjazd bez limitów, ale mogą cię zatrzymać na bramce i dopóki ileś osób nie wyjedzie, to po prostu ty nie wjedziesz, jak będzie zbyt dużo turystów. I to się świetnie sprawdza, jeśli chodzi o komfort podróżowania po samym parku, bo zawsze znajdziesz miejsce parkingowe i jest dosyć luźno w samym parku. Natomiast możesz spędzić godzinę, czy dwie, czy dłużej, czekając na wjazd do parku. Na Sardynii na przykład jest tak, że pewne plaże są, trzeba zarezerwować sobie bilet i na przykład masz 250 biletów i to jest na jeden dzień i to jest tak, że musisz kliknąć na przykład o północy i masz zwykle 2-3 sekundy i potem szybko musisz klikać, szybko płacić, żeby nie przepadło ci to miejsce. Inne bilety są o 9 rano na przykład na plażę La Pelosa, więc to jest tak, że musisz mieć dużo szczęścia, żeby kliknąć szybko. Są po prostu limity bilety na atrakcje turystyczne. I nawet byłem świadkiem tego, że jak turysta sobie na bardzo ładną plażę na La Pelosa wpłynął po prostu w pław tam z innej sąsiedniej plaży, nie miał opaski na ręce, został poproszony o opuszczenie, ale zanim opuścił plażę, dostał też mandat chyba na 60 euro za to, że bez biletu był na tej plaży. Ale mówiłeś wcześniej o tym Instagramie, o zdjęciach. Pamiętam właśnie z tej plaży, jak wchodziłem do morza i co chwilę wchodziłem komuś w kadr, bo tam co kilka metrów były osoby, które pozowały do zdjęć, coraz bardziej wymyślne, jakieś

0: pomysły, żeby przełęcz Paso Gardena miała być już teraz od września, miała być limitowana do 150 samochodów dziennie, mogłoby tylko przez nią przejechać. Na razie to jest w formie testów, nie zdecydowali się teraz wprowadzić tego od września tego roku, ale być może w przyszłym roku tak będzie. Jak chcemy zobaczyć słynne Treklimedi Lavaredo w Dolomitach, to tam trzeba podjechać samochodem. Ale żeby zarezerwować, to czasami kilka tygodni wcześniej trzeba rezerwować parking. Parking kosztuje 40 euro, więc nie mało, ale bez rezerwacji parkingu nie wpuszczą twojego samochodu na całą trasę i na podjazd pod te ładne szczyty. Więc to jest taki sposób walki z nadmierną turystyką. Wenecja testowała bilet wstępu do miasta, co się wydaje absurdalne, ale były bilety wstępu do miasta, zwłaszcza dla jednodniowych turystów. Bardzo fajnym pomysłem jest tak zwany dynamic pricing, czyli cena zmienia się wraz z sezonem turystycznym. Jak masz wysoki sezon, jest dużo turystów, to są bardzo wysokie ceny. I te bardzo wysokie ceny inni zniechęcą, więc to się automatycznie rozłoży sezon na dłuższy okres i część turystów wybierze pojechanie nie w lipcu czy sierpniu, tylko w październiku, kiedy będzie ciągle jeszcze ładna pogoda, ale ceny będą dużo niższe. Bardzo fajny pomysł to są bilety, które obejmują kilka takich mocnych atrakcji, powiedzmy Koloseum w Rzymie i jeszcze jakąś inną, powiedzmy Zamek Anioła, czy coś innego z Rzymu w jednym pakiecie i dorzucają ci jeszcze kilka atrakcji, których byś normalnie nie wybrał, ale jak już masz w pakiecie kupiony taki karnet, to pojedziesz do innych, tych mniej odwiedzanych części dzielnic Rzymu, żeby zobaczyć. Więc to rozkłada ruch turystyczny na całe miasto, a nie tylko na takie mocne punkty na turystycznej mapie miasta. Często są zakazy wjazdów do miast dla osób, które są spoza tego miasta. Jest coś takiego jak zona Traffico Limitata w Cagliari na Sardynii i tam jest takich 5 różnych stref, każda w innych godzinach nie wpuszcza samochodów poza Cagliari. W inne dni tygodnia, więc tam trzeba się mocno orientować, albo najlepiej nie wjeżdżać. No i właśnie o to chodzi, żeby najlepiej nie wjeżdżać. I ostatnia rzecz to są mandaty nakładane na turystów, jak się źle zachowują. Bo nie sama liczba turystów jest tylko problemem, choć to też, ale też to, jak oni się zachowują, więc czasami są bardzo surowe kary dla turystów, jeśli nie przestrzegają reguł w danej społeczności obowiązujących.
1: I z tematów ekonomicznych zeszliśmy na poradnik turystyczny. Jeżeli wszystkiego nie usłyszeliście, to odsyłamy oczywiście na Centrum FM, na platformy podcastowe. Tam tego i poprzednich odcinków 12 groszy posłuchacie. O overturizmie, pigułka wiedzy, dr Jakub Czerniak był moim i waszym gościem. Kuba, dziękujemy za wizytę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Przy mikrofonie był Michał Zbytniewski. Ja jak co tydzień życzę dobrego weekendu i do usłyszenia już za tydzień w audycji 12 groszy. Audycja realizowana we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Gospodarczy Lublin. Historie, które zbudowały miasto. Zapraszają dr Ilona Skibińska-Fabrowska oraz profesor Mirosław Łoboda.
1: Nasze rozmowy o gospodarce, o historii gospodarczej Lublina zaczynamy z wysokiego C, od postaci, która jest wszystkim znana, ale nie kojarzona z Lublinem. Eugeniusz Kwiatkowski. Skąd, panie profesorze, Eugeniusz Kwiatkowski wziął się w Lublinie?
2: No właśnie, też się nad tym zastanawiałem i postanowiłem to zgłębić. Otóż to nie było takie proste. Eugeniusz Kwiatkowski urodził się w Krakowie w 1888 roku. A studia rozpoczął najpierw w 1907 roku we Lwowie na Politechnice Lwowskiej, a potem kontynuował je na Wydziale Chemii Królewskiej Bawarskiej Wyższej Szkoły Technicznej w Monachium. Studia w Monachium ukończył w 12 roku i potem przyjechał na dwie praktyki zawodowe do gazowni. Najpierw był na praktyce w gazowni łódzkiej, potem w gazowni lwowskiej.
1: Panie profesorze, ale to Monachium nie wzięło się z przypadku. Kwiatkowski został do Monachium wypchnięty przez swoją mamę.
2: Mama była bardzo tutaj zdecydowana. Kwiatkowski na studiach we Lwowie wdał się w jakąś działalność polityczną, jak to młody człowiek walczący o niepodległość. No i mama postanowiła jednak, żeby się skoncentrował na nauce, wysłała go do Monachium i to pomogło. Tam w Monachium już był...
1: Na pewien czas, bo Kwiatkowski jednak do polityki w końcu wrócił.
2: Jasne.
1: Co się działo po Monachium? Wrócił do Królestwa?
2: Wrócił do Polski i do Królestwa Polskiego i szukał pracy. Szukał pracy, odbył kolejne praktyki w gazowniach. Te gazownie były jego taką ideą fixe. Ale ani w gazowni lwowskiej, gdzie praktykował, ani w gazowni łódzkiej nie znalazł zatrudnienia. Natomiast znalazł się chętny, który chciał go zatrudnić, a był nim inżynier Felix Bańkowski, który prowadził gazownię w Lublinie.
1: My się, panie profesorze, tak gładko przesuwamy między Łodzią, Lwowem a Lublinem, ale tak naprawdę te miasta leżały w granicach różnych imperiów. Jesteśmy jeszcze przed I wojną światową. Łódź to jest Królestwo Polskie, zabór rosyjski. Lublin to jest Królestwo Polskie i zabór rosyjski, peryferyjne miasto i dla Królestwa, i dla zaboru. Natomiast Lwów to jest Galicja, to są Austro-Węgry, największe miasto galicyjskie. Ale Kwiatkowski dość swobodnie między tymi granicami się przemieszczał, między tymi państwami się przemieszczał. Takie to były czasy.
2: Widocznie jakiś rodzaj Schengen wówczas obowiązywał. Tak, rzeczywiście. Myślę, że gdyby się udało mu zatrudnić we Lwowie, byłby bardzo szczęśliwy, ale widocznie nie było tam akurat wakatu. Natomiast inżynier Bańkowski, który prowadził gazownię lubelską od 1906 roku, był lwowianinem i najpierw pracował w gazowni lwowskiej, a potem założył i kierował przez kilka lat gazownią w Jarosławiu. Stamtąd został ściągnięty przez Lublinian do kierowania gazownią lubelską. Tenże Bańkowski zaproponował Kwiatkowskiemu pracę na stanowisku kierownika ruchu w gazowni, ale to stanowisko, no to de facto było stanowisko zastępcy dyrektora gazowni. Dla Kwiatkowskiego to było o tyle zasadne, żeby takie stanowisko znaleźć i na takim stanowisku pracować, ponieważ we wrześniu 1913 roku wziął ślub. We Lwowie zresztą, z Leokadią Glazer, swoją narzeczoną, z którą korespondował przez kilka lat. No i był świeżym tutaj
1: żonkosiem,
2: mężem.
1: Żonkosiem. Szukał
2: stabilizacji. Musiał z czegoś utrzymać żonę i rodzinę. Więc nowo poślubieni na początku listopada 1913 roku przyjechali do Lublina, gdzie mąż świeży.
1: Znalazł pracę. Trochę po znajomości, bo Bańkowski ściągnął lwowianina, swojego krajanina.
2: Zdecydowanie tak. Myślę, że ta praktyka we Lwowie Kwiatkowskiego też pomogła, bo go poznano lepiej i dano mu dobre rekomendacje.
1: Listopad 1913, czyli jeszcze przed wybuchem Wielkiej Wojny.
2: No tak. Kwiatkowski zaczynał na stanowisku zastępcy dyrektora po inżynierze Brzostowskim, który to stanowisko pełnił przez kilka lat, ale ponieważ nabył majątek w okolicy Zgierza, wyjechał z Lublina, no i w to miejsce został zatrudniony Kwiatkowski. No, nie była to zamiana taka jeden do jednego, ponieważ Brzostowski był już doświadczonym gazownikiem i menadżerem, a Kwiatkowski dopiero zaczynał. To była jego pierwsza posada, pierwsza praca zawodowa i no był, nie miał doświadczenia, może był przygotowany od strony chemicznych studiów i bardzo się tym interesował, ale menedżerskiego doświadczenia nie miał, a gazownia lubelska w tym czasie zatrudniała 28 pracowników i była przecież przedsiębiorstwem, które nie mogło sobie zawiesić działalności. Cały czas musiało dostarczać gaz, ponieważ miasto było tym gazem oświetlane. Było.
1: Kwiatkowski miał 25 lat, był naprawdę młodym człowiekiem i było to dla niego wielkie wyzwanie.
2: Zdecydowanie tak. I to były takie miesiące przy Bańkowskim, kiedy się uczył, kiedy się wdrażał.

0: czyli też, że w tym zaborze. Dla tych z Państwa, którzy może nie są pasjonatami I wojny światowej, Rosja i Austro-Węgry stały po dwóch stronach tego konfliktu.
1: Tak. I to niestety dla Bańkowskiego się okazało dość krytycznym położeniem, ponieważ jako obywatel wrogiego, wrażego dla Austro-Węgier państwa, obywatel Rosji, został po prostu internowany. I to dwumiesięczne zastępstwo, na które został ściągnięty inżynier Brzostowski do Lublina, przekształciło się w półtoraroczną pracę i nieobecność inżyniera Bańkowskiego. Tymczasem Kwiatkowski we Lwowie, na fali wzmożenia patriotycznego, które zapanowało po wybuchu Wielkiej Wojny, zaciągnął się do powstającego tam dość spontanicznie Legionu Wschodniego. Ten Legion Wschodni powstawał we Lwowie, Legion Zachodni w Krakowie, no i po prostu chciał w jakiś sposób natychmiast włączyć się w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości. Niestety ta inicjatywa Legionu Wschodniego dość szybko upadła. Zostali ci legioniści przemieszczeni do Mszany Dolnej i tam Legion Wschodni został rozwiązany. No, Legion Zachodni działał i potem pisał historię Polski. Natomiast Kwiatkowski po rozwiązaniu Legionu wrócił do Lwowa, no i trzeba było jakoś dojechać do Lublina, wrócić do Lublina na swoje miejsce pracy i utrzymania. Więc na szczęście, tu w cudzysłowie oczywiście, Lwów został w międzyczasie zdobyty przez Rosjan. I w związku z tym nie było tej trudności, że trzeba było przekroczyć granicę, bo to już było jedno wielkie cesarstwo. Natomiast no, to były warunki wojenne, więc trzeba było załatwić jakieś zaświadczenie, że Kwiatkowski jest w Lublinie niezbędny. Zarząd miasta takie zaświadczenie wystawił i Kwiatkowski do Lublina wrócił. Zaczęli z Brzostowskim dalej współpracować i dalej zarządzać gazownią już w czasie wojennym. W każdym bądź razie Brzostowski wytrzymał jeszcze pół roku w Lublinie. Jego wzywały obowiązki prywatne do swojego tam majątku pod Zgierz. Ale przez pół roku jeszcze Kwiatkowski u Brzostowskiego praktykował to zarządzanie gazownią, a potem przez pół roku był już P.O. dyrektora gazowni, zarządzał, myślę, że uczył się tego zarządzania w boju po prostu, w praktyce. I po pół roku Bańkowski, kiedy Austriacy zajęli lub

0: Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrapka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: audycja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
0: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
0: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
0: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
1: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
0: Zapraszam, Radek Barszcz.
2: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

A Perfect Circle, Weekend Powerless na 982 FM. Słuchajcie, ja mam nadzieję jednak, że wy w sobie dużo energii macie, no bo zaczynamy właśnie ośrodek roku, a razem z nim nadchodzi weekend, wyczekiwany pewnie przez wszystkich. Słuchajcie, w końcu nadszedł. Przy mikrofonie jest dziś z wami Natalia Puzik. Koniecznie zostańcie ze mną na dłużej na naszej antenie.

0: Reklama.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: drodzy klienci Lewiatana. Czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Reklama. Radio.

10 minut po 13. Myślę, że to idealna pora, żeby zerknąć sobie do kalendarium na dzisiejszy dzień. Słuchajcie, mamy dzisiaj wyczekiwany pewnie przez wszystkich piątek. Tutaj to jest oczywiste. Myślę, że raczej wszyscy wiedzą, że mamy dzisiaj piątek, 9 października. No i słuchajcie, kto imieniny dzisiaj obchodzi? Jest to Arnold, Dionizy, Jan, Sara oraz Ludwik. Także jeśli właśnie nas teraz słuchacie, no to oczywiście życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego od całej redakcji Radia Centrum oczywiście. No i co jeszcze nas dzisiaj czeka? Co jeszcze możemy dziś świętować? Z nietypowych świąt mamy dzisiaj Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego. No i łączy się on z Międzynarodowym Dniem Pisania Listów, który również dzisiaj obchodzimy. Także jeśli będziecie gdzieś w najbliższym czasie, no to fajnie właśnie jakąś pocztówkę swoim bliskim wysłać, no bo naprawdę myślę, że to jest taki gest, który niby jest z jednej strony mały, ale jednak bardzo cieszy. Także wysyłajcie swoje pocztówki i listy do wszystkich waszych bliskich, bo to naprawdę wspaniała rzecz. A my już teraz wracamy do muzyki. Perfekt, już teraz w waszych głośnikach.

rezerwat i kawałek Zaopiekuj się mną. Mam nadzieję, że wasz kwiatek żaden na parapecie nie podśpiewuje teraz tej piosenki. Zapomniany od tygodni o tym, że trzeba go podlać. Jeśli tak, no to właśnie wam przypominam o tym, żeby podlać wasze kwiatki. Ale dlaczego ja w ogóle temat o kwiatkach zaczęłam? Dlaczego zaczęłam temat o roślinach? A to dlatego, że właśnie jutro i w niedzielę w naszym mieście, w Lublinie, odbędą się wielkie targi, wielki festiwal roślin właśnie w Lublinie. I odbędzie się on na targach Lublin przy ulicy Dworcowej. No i właśnie tam znajdziecie najróżniejsze kwiaty, najróżniejsze rośliny, które będzie można sobie właśnie wybrać i zakupić. No, za oknami robi się już coraz bardziej żółto, więc może chociaż w domach bardziej zielono się wam zrobi, jeśli właśnie jakieś kwiatki postanowicie sobie wybrać. To tak właśnie dla wszystkich miłośników różnych roślin. Właśnie w Lublinie przez ten weekend będziecie mogli zaopatrzyć się w najróżniejsze właśnie rośliny na targach Lublin. Także jeśli nie macie planów na weekend, no to oczywiście myślę, że warto się wybrać. A my wracamy już do muzyki. Zespół Rainbow zawita do waszych głośnikach. Już teraz dajcie głośniej.

0: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
1: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
2: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej rokowni.

0: Największe utwory, największe legendy, najwięcej rocka. To jest Płyta Tygodnia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Z tej strony Jowita Wójtowicz i witam Was dzisiaj po raz ostatni w Płycie Tygodnia, gdzie razem słuchamy sobie albumu AM od Arctic Monkeys. Mam dzisiaj dla Was przedostatni utwór z płyty, czyli Knee Socks. Można tę piosenkę opisać jako groove, flirt i współpraca z Joshem Homem. Jest to jeden z najbardziej charakterystycznych przykładów tego, czym właściwie miała być ta płyta. Mamy tutaj połączenie rockowego zespołu z rytmiką R&B, funkiem i bardziej nowoczesną produkcją. W porównaniu z tymi spokojnymi, na przykład z Fireside, które mogliście usłyszeć wczoraj, utwór jest znacznie bardziej rytmiczny, bo najważniejsze są tutaj bas, perkusja i groove, a gitara nie zawsze musi być dominującym elementem, chociaż riff, który został zagrany tutaj przez Alexa Turnera i skomponowany, dzisiaj uchodzi za jeden z najtrudniejszych riffów, jakie możemy usłyszeć i jakie możemy zagrać. Gitarzyści mają bardzo duży problem z tym, a niektórzy wskazują Alexę Chung, byłą dziewczynę Alexa Turnera, jako największą inspirację do napisania tego riffu i w ogóle całej piosenki. Tekst jest jednym z najbardziej zmysłowych na płycie, bo chodzi tutaj o fizyczne przyciąganie i atmosferę między dwiema osobami. To ważne, bo AM bardzo często balansuje pomiędzy miłością, zauroczeniem, pożądaniem i nie próbuje wyraźnie oddzielać tych emocji. Najbardziej znanym gościem w Knee Socks jest Josh Homme, czyli lider Queens of the Stone Age. Pojawia się on w charakterystycznych chórkach. Homme był też zresztą bardzo ważną postacią w historii Arctic Monkeys. Wcześniej produkował ich album Humbug, czyli ten, który skierował zespół w cięższą, bardziej psychodeliczną stronę. Ta jego obecność na płycie jest czymś więcej niż ciekawostką. Można ją potraktować jako taki symbol połączenia dwóch etapów kariery Arctic Monkeys. Z jednej strony mamy te mroczne, pustynne brzmienia z Humbug, a z drugiej nowy, bardziej rytmiczny, wręcz elegancki styl AM. Pitchfork wymieniał Knee Socks jako jeden z najbardziej charakterystycznych utworów albumu. Według tej recenzji właśnie ta piosenka najlepiej pokazuje, jak Turner miesza pożądanie z tęsknotą. Bardzo ciekawie opisywano też samą atmosferę utworu, bo Guardian zwrócił tutaj uwagę na wysokie chórki pozostałych członków zespołu i na sposób, w jaki Turner prowadzi całą melodię. Knee Socks można wręcz uznać za podsumowanie jednej z najważniejszych cech AM. Muzyka brzmi niezwykle pewnie siebie, ale teksty często pokazują emocjonalne zagubienie. I właśnie ten kontrast sprawia, że piosenka nie jest tylko takim kawałkiem o flirtowaniu, ale jest też częścią większej historii o relacjach, pożądaniu i niepewności. Cały album został bardzo dobrze przyjęty, nie tylko przez krytyków, ale też przez słuchaczy. W internecie średnia ocen wynosi 8 na 10. NME przyznało płycie 10 na 10 i określiło jako moment, w którym Arctic Monkeys przestali być definiowani po prostu jako zespół rockowy czy indie i zaczęli być postrzegani szerzej jako artyści. The Guardian za to był bardziej powściągliwy, ale docenił eksperymentowanie, spójność i połączenie różnych wpływów. Pod względem komercyjnym AM również odniosło ogromny sukces. W Wielkiej Brytanii album zadebiutował na pierwszym miejscu Official Album Charts i sprzedał ponad 157 tysięcy egzemplarzy w pierwszym tygodniu. Był to piąty, kolejny album Arctic Monkeys, który zadebiutował na szczycie brytyjskiej listy przebojów, co stanowiło wtedy rekord dla zespołu, a w Stanach Zjednoczonych AM zadebiutowało na 6. miejscu Billboard 200, co było wówczas najwyższym wynikiem zespołu w USA. Dzisiaj ogromną część sukcesu AM można też zobaczyć w streamingach, bo album ma około 15,19 miliarda odtworzeń na samym Spotify, a do tego dochodzą jeszcze inne platformy streamingowe. Do I Wanna Know przekroczyło ponad 3 miliardy streamów, a co ciekawe, największym utworem całego albumu nie jest właśnie Do I Wanna Know, tylko I Wanna Be Yours, który przekroczył już 4 miliardy odtworzeń na Spotify. I to pokazuje nam, jak bardzo AM przekształciło się z albumu wydanego już te ponad 13 lat temu ponadczasowy katalog streamingowy, bo w momencie premiery krytycy dyskutowali głośniej o zmianie stylu Arctic Monkeys i ich odejściu od klasycznego indie rocka, a dzisiaj liczby pokazują nam coś jeszcze, że AM znalazło zupełnie nową publiczność wiele lat po premierze i pozostaje jednym z najczęściej słuchanych albumów Arctic Monkeys. To oczywiście możemy przypisać się nie tylko platformom streamingowym, ale także mediom społecznościowym, które wykorzystują piosenki na różne sposoby i właśnie piosenki z AM są tymi, które najbardziej są lubiane przez słuchaczy i przez internautów. Także dziękuję Wam za to, że posłuchaliście ze mną tą płytę w tym tygodniu i mam nadzieję, że trochę na nowo ją odkryliście, a na zakończenie Nisox od Arctic Monkeys.

Cold Heart Bitch od zespołu Jet już teraz właśnie był z nami na naszej antenie. Słuchajcie, 4 minuty po godzinie 14 właśnie tym kawałkiem rozpoczęliśmy drugą z godzin Ośrodka Rocka na antenie akademickiego Radio Centrum. Przy mikrofonie zostaje z wami jeszcze przez godzinę Natalia Pyzik, także koniecznie zostańcie razem ze mną na naszej antenie.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mleko Vita 3,2% 1 litr. Jedynie 1,79 zł za opakowanie przy zakupie trzech.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Kult z kawałkiem Ręce do Góry. No i ręce do góry wszyscy fani Fontaine's DC. No chyba, że jedziecie właśnie teraz samochodem, no to może lepiej dla bezpieczeństwa jednak nie podnoście tych rąk. Ale słuchajcie, nie wiem, czy jeśli nie zagubiliście się w czasoprzestrzeni, no to ja wam tylko przypomnę o tym, że już za 7 dni dokładnie, 7 dni zostało do wydania najnowszego albumu właśnie nadchodzącego od zespołu. Piąty album, Dopamine Chamber, właśnie nadchodzi i ukaże się 16 października 2026 roku, tak dla przypomnienia dla wszystkich fanów. No i słuchajcie, ten album, znajdzie się na nim 11 kawałków, dwa już znamy, Marianne i Tongue. Właśnie te dwa kawałki już ukazały się, a kolejne 9 czeka właśnie na odkrycie i odkryjemy je już za 7 dni. Zespół zdecydowanie odszedł tutaj od takiego typowego dla nich brzmienia gitarowego w nieco chłodniejszą, nieco mocniejszą, bardziej nietypową, mroczną stronę, także ja jestem bardzo ciekawa, jak właśnie będą brzmieć te kawałki. No a jeden właśnie, o którym już wspominałam, że wyszedł, Marianne, właśnie teraz usłyszymy w waszych głośnikach. Możecie usłyszeć ten kawałek. Dajcie oczywiście głośniej Fontaine's DC, Marianne, już teraz w waszych głośnikach.

Alanis Morissette i You Oughta Know na 98.2 FM. No i słuchajcie, jeśli chodzi o to, co wy powinniście wiedzieć, to, że już jutro rusza bardzo fajne wydarzenie w naszym mieście. Open City, edycja 18, czyli Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej, na którym właśnie w różnych miejscach w naszym mieście będzie można zobaczyć najróżniejsze instalacje artystyczne. I tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Reverse. Zgodnie z tą ideą będzie to okazja, by właśnie zobaczyć pracę w miejscach, dla których zostały one stworzone i poznać stojącą za nimi ideę oraz wspólnie przyjrzeć się właśnie relacji między sztuką, miastem i jego mieszkańcami. No i właśnie już jutro odbędzie się spacer kuratorski, właśnie podczas którego o godzinie 14, podczas którego właśnie będzie można wybrać się na taki spacer i dowiedzieć się czegoś więcej o tych instalacjach, ale ogólnie całe to wydarzenie potrwa do 7 listopada, także jeśli pospacerujecie głównie po

rejonie ulicy Filaretów, w Górkach Czechowskich, Starym Mieście czy Ogrodzie Saskim, no to tam właśnie czekać będą od jutra w sumie właśnie różne instalacje artystyczne związane z naszym miastem, także myślę, że naprawdę fajna inicjatywa, także nie zapomnijcie rozejrzeć się porządnie, jak będziecie spacerować po mieście, bo na pewno coś fajnego może przykuć wasze oko, a my wracamy już do muzyki Royal Blood, już teraz w waszych głośnikach, dajcie koniecznie głośniej.

0: Promocja.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna w każdy piątek o godzinie 19. Kuba Pasieczny, do usłyszenia.
0: Autopromocja. Radio Centrum.
5: Najwięcej lokalnie.

14.38 na zegarach. Słuchajcie, mam jeszcze jedną wiadomość z kalendarium muzycznego, bardzo ważną dla mojego serca. Tutaj tak się z wami podzielę. Słuchajcie, mamy dzisiaj rocznicę urodzin. Gdyby żyła, to skończyłaby dzisiaj 90 lat. Oczywiście wspaniała, wybitna poetka nasza polska, Agnieszka Osiecka. Niestety zmarła w wieku 60 lat w 1997 roku. No ale na pewno pamięć po niej zostaje i będzie jeszcze na długo w naszej pamięci, na pewno jeszcze długo zostanie. Wspaniała poetka, pisarka, autorka tekstów, reżyserka teatralna oraz telewizyjna, dziennikarka również, która no, przyczyniła się naprawdę na polskiej scenie muzycznej do wielu, wielu hitów. Napisała ponad 2000 utworów, no i współpracowała z wieloma artystami na scenie muzycznej, w tym oczywiście z Marylą Rodowicz, dla której napisała naprawdę wiele wspaniałych piosenek. No i chyba jednak tą najbardziej znaną piosenką, jaką stworzyła dla Maryli Rodowicz, jest piosenka Niech żyje bal. Piosenka wspaniała, cudowna. Ostatnio właśnie wyszła aranżacja w wykonaniu Igora Herbuta, Błażeja Króla, Misi Furtek, no i oczywiście Maryli Rodowicz. No i tę piosenkę właśnie stwierdziłam, że bardzo chcę puścić dzisiaj dla was, żebyście posłuchali, bo jeśli nie słuchaliście, piosenka wyszła już jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, ale jest naprawdę wspaniała, szczególnie wokal Igora Herbuta w tej piosence jest naprawdę, naprawdę zadziwiający i niesamowity, także wsłuchajcie się po prostu w tekst, w muzykę tej piosenki, dajcie głośniej ten utwór, bo na pewno nie pożałujecie, jest to wspaniała piosenka.

0: Siczka. No i ma być to taka trasa koncertowa, która właśnie będzie powrotem do korzeni zespołu i na pewno wiele największych hitów się na niej pojawi. Dalej przenosimy się do Warszawy, gdzie w warszawskim Expo wystąpi Simple Plan. Jest to kanadyjska grupa pop-punkowa, która wyrusza w swoją trasę koncertową z okazji 25-lecia na scenie i właśnie 17 października wystąpi w Warszawie. No i na sam koniec wracamy do naszego Lublina, gdzie również 25-lecie na scenie będzie świętował zespół Happy Sad. No kawałki Psychologa, czy Zanim pójdę, chyba tych kawałków nie muszę wam przedstawiać. Zespół świetnie znany na polskiej scenie muzycznej wystąpi właśnie z okazji 25-lecia na swojej scenie w Lublinie już 30 października. Także jeśli jesteście zainteresowani którymś z tych wydarzeń, no to oczywiście po bilety oraz więcej informacji odsyłam was na strony organizatorów koncertów.
1: To jest Radio Centrum.

Już tylko 4 minuty zostały nam do godziny 15, a więc to oznacza, że ośrodek Roka powoli, no w sumie to nie powoli, bo trzeba już po prostu go zakończyć. Przy mikrofonie przez ostatnie 2 godziny była dziś z Wami Natalia Pyzik. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas, no ale oczywiście zostańcie jeszcze na naszej antenie, bo już za niecałe 4 minuty oczywiście wydarzenia, a zaraz po nich godziny szczytu, który przedstawi Wam oczywiście niezastąpiony, jedyny w swoim rodzaju Jakub Grys. Na pewno na antenie będzie świetna atmosfera, także koniecznie zostańcie na naszej antenie, a ja już się z Wami żegnam. Do usłyszenia wkrótce.

0: A to było Wolf Parade in my little golden age. No to pora rzeczywiście na złoty wiek, złoty moment na antenie Akademickiego Radia Centrum, bo mamy już za chwilę godzinę 15, a co za tym idzie, zaczynamy już wydarzenia.
1: Władze wypowiedziały się na temat doniesień o młodych agresorach. O tym za chwilę. Powiemy także o dniach ZUS skierowanych do seniorów.
0: Przy mikrofonie Paulina Czeryna.
1: Policja monitoruje sytuację w lubelskich szkołach. Władze miasta zapewniają, że wszystko jest pod kontrolą. Lubelska policja oraz Straż Miejska patrolują szkoły, jak i ich okolice na terenie Lublina. Ma to związek z ogólnopolskim wzmocnieniem bezpieczeństwa placówek oświatowych po dramatycznych wydarzeniach na Mazowszu. W ostatnim czasie w przestrzeni internetowej pojawiają się informacje o tym, że dzisiejszy piątek miał być rzekomo dniem ataków na szkoły w całej Polsce. Prezydent Krzysztof Żuk oraz władze miasta apelują o zachowanie spokoju oraz zapewniają o bezpieczeństwie w lubelskich placówkach. Jednocześnie zapowiadają zwiększenie działań prewencyjnych.
2: Szkoły są bezpieczne i będą bezpieczne. Te działania, które też w najbliższym czasie będziemy podejmowali, zwiększający zakres monitoringu, również zamykania szkół na osoby obce, niezwiązane z edukacją, niezwiązane ze środowiskiem szkoły, to bezpieczeństwo będą zapewniać.
1: Mówi Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublin. W Lublinie pojawiły się jednak przypadki internetowego nakłaniania do popełnienia przestępstw oraz siania dezinformacji. Podejrzani w tej sprawie zostali ujęci.
3: Dzisiaj zatrzymaliśmy dwie osoby, które w internecie zamieszczały wpisy, które wyczerpowały znamiona przestępstwa kierowania gruźb karalnych, ewentualnie pochwalania popełnienia czy namowy do popełnienia przestępstwa. To się będzie wiązało z konsekwencjami prawnymi, także przed takimi zachowaniami przestrzegam.
1: Przekazuje Adam Beczek, komendant miejski Policji w Lublinie. Lubelskie szkoły mają być przygotowane na każdy możliwy scenariusz. Władze zapewniają, że rodzice bez obaw mogą posyłać swoje dzieci na lekcje. Starsi mówią: sprawdzam, ZUS organizuje Dni Seniora. Październik w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych to tradycyjnie miesiąc spotkań z seniorami. Tegoroczna edycja odbywać się będzie pod hasłem Świadomy Senior w świecie dezinformacji. W jego ramach odbędzie się kilka spotkań dla osób starszych na terenie Lublina. Najbliższe z nich będzie miało miejsce już 12 października w Urban Lab przy ulicy Spokojnej 2. Spotkanie zacznie się zapoznawczą kawą o 9:30. Całość odbędzie się przy współpracy z Urzędem Miasta w Lublinie. O programie mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

0: Zachęcamy do śledzenia strony ZUS.pl, bo tam aktualizujemy harmonogram Dni Seniora na bieżąco.
1: Kolejne spotkania w ramach tej akcji odbędą się 15 i 19 października w Lublinie oraz 14 października w Rykach.

0: Reklama.
1: Tu Radio Centrum.
2: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
1: Najwięcej roka w mieście.
3: Hyundai do wygrania, niesamowite. Przepraszam, znowu głośno myślę. Mamy prawie 5 minut po godzinie 15. Piątek w końcu, wielki piątek. Znaczy niewielki, niedosłownie, ale wracając. Przy mikrofonie Jakub Gryz, no i zaczynamy godzinę szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum.

12 minut po godzinie 15, a za nami zespół, w sumie jeszcze teraz, zespół, który można określić retroperspektywicznym. A dlaczego? Bo bardzo często grywają koncerty albo nagrywają albumy z okazji, można powiedzieć, historycznych. Death from Above, 1979 i ich nowy numer, czyli Private Lives. Nowy numer, który też ma przy okazji promować ich zbliżający się krążek, który nazywa się Private Lives. Premiera kiedy? Już wam, drodzy słuchacze, mówię, konkretniej 29 stycznia. Album z okazji 25-lecia istnienia jednego z naprawdę najlepszych zespołów garażowych lat tak zwanych zerowych.

0: Jak myśli większość, a jak jest naprawdę? Przydatna wiedza z luźnym podejściem. Fakty i mity w świecie nauki. Wątpliwości rozwiewa dr Artur Nowak. Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Biologii i Biotechnologii UMCS.
1: Skąd się bierze zapach deszczu? Wejdź do ogrodu po pierwszym deszczu, który spadł na wysuszoną glebę. Znasz ten zapach? Wilgotny, ziemisty, trochę słodki. Rozpoznaje go praktycznie każdy człowiek na świecie, niezależnie od tego, gdzie mieszka. Ma nawet swoją nazwę – petrichor. Ale skąd on się bierze? Bo to nie jest zapach deszczu. Ten zapach powodują bakterie. Konkretnie promieniowce z rodzaju Streptomyces, jedni z najpospolitszych mieszkańców gleby. W jednej łyżeczce gleby z Twojego ogrodu są ich miliony. Wytwarzają lotny związek o nazwie geozmina. I to właśnie geozminę czujesz po deszczu. Nasz nos jest na nią wyjątkowo czuły. Wystarczy kilka cząstek w powietrzu, żebyśmy ją wykryli. To jedna z tych substancji, na które ludzki węch reaguje najsilniej. Jesteśmy pod tym względem lepsi niż większość zwierząt. Jak to działa? Kiedy gleba jest sucha, geozmina siedzi uwięziona w jej agregatach. Krople deszczu, uderzając w suchy grunt, działa jak mały rozpylacz. Wybija w powietrze mikroskopijne bąbelki z aerozolem, a w tym aerozolu jest właśnie geozmina. Dlatego zapach jest najsilniejszy wtedy, gdy deszcz pada po długiej suszy. Geozmina towarzyszy nam też przy stole, tylko o tym nie wiemy. To ona odpowiada za charakterystyczny ziemisty smak buraków i za to, że karp czasem trąci mułem. Ryba nie jest zepsuta, po prostu nasiąkła geozminą z wody. A teraz najciekawsze. Przez dziesięciolecia nikt nie wiedział, po co w ogóle bakterie to robią. Produkcja substancji zapachowej kosztuje energię, a ewolucja nie lubi marnotrawstwa. Odpowiedź przyszła dopiero w 2020 roku. Okazało się, że geny odpowiedzialne za produkcję geozminy włączają się tylko wtedy, gdy bakteria zaczyna wytwarzać przetrwalniki, czyli gdy przygotowuje się do rozprzestrzeniania w środowisku. A na ten zapach przychodzą do niej skoczkogonki. To są maleńkie, kilkumilimetrowe stawonogi żyjące w ściółce. Zapach prowadzi je do bakterii, a one się nimi żywią. Przy okazji przetrwalniki przyklają się do ich woskowatego pancerzyka i przechodzą przez ich układ pokarmowy, bez szwanku. Skoczkogonka odchodząc roznosi bakterie po całej okolicy. Czyli to nie jest tak naprawdę zapach, to ogłoszenie. Bakteria mówi, mam jedzenie, przyjdź, weź mnie ze sobą. Dokładnie tak jak roślina, która pachnącym owocem przekupuje ptaka, żeby rozniósł jej nasiona. Kiedy następnym razem poczujesz po deszczu ten zapach gleby, pamiętaj, wąchasz cudzą reklamę. Ogłoszenie, które bakterie nadają do skoczkogonek od setek milionów lat, my tylko przypadkiem je podsłuchujemy.
0: Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

To była Ira z kawałkiem Nadzieja na antenie Akademickiego Radia Centrum. Mamy już pół godziny do 16. Zaczynamy pierwszy przegląd informacji drogowych. No i pierwsza informacja jest taka, że niestety, ale w centrum miasta panuje prawdziwa beznadzieja. Uwaga! Największe problemy z przejazdem na ten moment napotkacie w Alei Solidarności. Od strony Alei Kompozytorów Polskich, od strony Bolesława Prusa, w stronę Ronda Dmowskiego, no i w sumie z Ronda Dmowskiego w stronę Alei Tysiąclecia. No jest prawdziwy młyn w tamtych okolicach, więc jeżeli jesteście w stanie, szukajcie już objazdu. Następnie ulica Głęboka, przepotężne korki w stronę ulicy Somińskiego i z Somińskiego w stronę Alei Racławickich. Identyczna sytuacja. Nadbystrzycka jest zakorkowana w stronę Głębokiej oraz Narutowicza Wolska jest zakorkowana w każdą stronę. No i zamykamy nasz przegląd na ulicy Diamentowej.

Zrobiło się trochę kwaśno na antenie Akademickiego Radia Centrum. To było Acid Land od zespołu Mysłowic. Oczywiście za nami. I przy Mysłowic możemy na chwilę się zatrzymać, bo zespół ogłosił nową trasę koncertową. Trasę koncertową z okazji 35-lecia działalności. I uwaga, uwaga, nazwa owej trasy to jest My35Owic. Jak coś nie żartuję sobie, mówię całkowicie poważnie, czytam tak, jak jest napisane, ale w wielkim skrócie. To jest trasa, która ma być formą przedstawienia historii Mysłowic, tylko że w muzycznej pigułce. I teraz kwestia ta najważniejsza. Czy Mysłowic zagrają w ramach tej trasy w Lublinie? Odpowiem, oczywiście, że tak. Zagrają w Lublinie w CSKA 13 marca. Bilety można będzie kupić już od 12 października. Było kwaśno, pojawiła się informacja słodka, no to jeszcze więcej dosypiemy tego cukru. Pour some sugar on me, czyli Def Leppard już teraz na 98.2 FM.

przyznam, że dzisiejsza data, czyli 9 października, jest naprawdę datą specyficzną w kontekście muzycznego kalendarium. A dlaczego? Bo dziś swoje urodziny obchodziłby Lennon i obchodzi też Lennon. O kogo chodzi? No chodzi najpierw przede wszystkim o Johna Lennona. Dziś obchodziłby 86. urodziny, a drugi Lennon, czyli Sean Lennon, obchodzi dziś już 51. urodziny. To jest fascynująca sytuacja, ale na pewno też i ułatwia sprawę z perspektywy na przykład rodzica, no bo wiecie, kiedy się wasze dziecko urodziło, wiecie, kiedy wy się urodziliście. No generalnie impreza wielka jednego konkretnego dnia. Myślę, że z tej okazji możemy zagrać kawałek napisany przez Johna Lennona, ale żeby była jakaś wersja oczekiwań, to zagramy cover w wykonaniu Gary'ego Clarka Jr. Już teraz, Come Together.

To fakt, że usłyszeliśmy przed chwilą zespół Tila, ponura żniwiarka na 98.2 FM, a ja mam ponurą informację, ale wyłącznie dla kierowców, bo w sobotę 10 października w naszym mieście odbędzie się 33. bieg Solidarności. No i w związku z wydarzeniem, które będzie trwało od godziny 9 do 14, przewidziano utrudnienia w ruchu, a konkretniej ulica Lubelskiego Lipca 80 na odcinku od ulicy Stadionowej do Krochmalnej zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu. No i również szykuje się objazd, jeżeli chodzi o linię 13 w kierunku osiedla Poręba. Mała informacja drogowa, a już za chwilę większe informacje w ramach wydarzeń Akademickiego Radiocentrum.

0: Beastie Boys i Sabotage na 98.2 FM. Tytuł, jak coś nie sugeruje tego, co będzie za chwilę w wydarzeniach na antenie Akademickiego Radia Centrum, które już zaczynamy.
1: Ruszył miejski program wsparcia studentów. O tym za chwilę. Powiemy także o zwolnieniu policjanta ze służby w związku ze znęcaniem się nad sarną.
0: Wydarzenia przygotowała Paulina Czeryna.
1: Duże dofinansowania dla najlepszych pomysłów lubelskich studentów. Ruszył miejski program wsparcia dla projektów akademickich. Studenci, doktoranci, koła naukowe, uczelnie oraz organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dotacje swoich pomysłów w ramach projektu Lublin Akademicki. Inicjatywy brane pod uwagę mogą dotyczyć organizacji konferencji, konkursów akademickich, projektów badawczych i naukowych. Mile widziane będą również pomysły festiwali, warsztatów i turniejów naukowych.
2: Miejskie wsparcie można przeznaczyć na inicjatywy integrujące społeczność akademicką z mieszkańcami, a także wydarzenia pomagające nowym studentom i naukowcom odnaleźć się w Lublinie. Wśród możliwych działań są także tematyczne oprowadzania po mieście w języku angielskim i oczywiście polskim.
1: Mówi Joanna Stryczewska z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w czterech kategoriach w wysokości 2000 zł, 5000, 10 tysięcy lub 15 tysięcy zł. Projekty wybrane w tego rocznym naborze powinny zostać zrealizowane od 1 lutego do 10 grudnia 2027 roku. Wnioski można składać do 31 października. Musiał odłożyć na bok mundur po incydencie z sarną. Były policjant miał bić zwierzę pałką i podciąć mu gardło. Do zdarzenia doszło 1 maja. Starszy posterunkowy Rafał M. z Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podlaskim pojechał wówczas na interwencję. W miejscowości Hałasy wykryto ranne zwierzę, które ucierpiało po wyjściu na drogę. Prokuratura zarzuciła mężczyźnie przekroczenie uprawnień oraz niehumanitarne uśmiercenie i znęcanie się nad zwierzyną. Zachowanie Rafała M. miało przekraczać przepisy ustawy o ochronie zwierząt. Z ustaleń wynika, że funkcjonariusz uderzał sarnę pałką służbową oraz podciął jej gardło. Następnie miał pozbawić konające zwierzę bez zakończenia jej cierpienia. Były policjant nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. 8 czerwca został zwolniony ze służby, natomiast 30 czerwca odebrano mu uprawnienia emerytalne i rentowe. Za zarzucane przestępstwa podejrzanemu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Lublin poszukuje po raz kolejny nietuzinkowych osób. Trwa nabór do projektu. Kreatywni to inicjatywa, która skupia ludzi odpowiedzialnych za unikalne koncepcje oraz inicjatywy realizowane w naszym mieście. Mogą być nimi twórcy, projektanci, rzemieślnicy, innowatorzy czy przedsiębiorcy. Poszukiwane są osoby zarówno związane z nowymi technologiami, startupami, jak i usługodawcy, których działalność związana jest z tradycją, rzemiosłem czy projektowaniem.
3: Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które mają oryginalny pomysł i odwagę, by go realizować, tworzą unikalne produkty, usługi lub rozwiązania, łączą talent, pasję i przedsiębiorczość, poszukują nowych rozwiązań lub twórczo wykorzystują tradycję oraz są związane z Lublinem i chcą rozwijać swoją działalność. Uczestnikami projektu mogą być zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i realizujące swoje pomysły poza formalnymi strukturami.
1: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Na zwycięzców czeka profesjonalna sesja fotograficzna i nagrania filmowe, podczas których zaprezentowane zostaną sylwetki, miejsca pracy, proces twórczy oraz efekty działalności. Nabór wniosków potrwa do 26 października. Więcej informacji znajduje się na stronie kultura.lublin.eu.
0: Sprawdźmy jeszcze raz dzisiejszą prognozę pogody. Za oknami pochmurno, chociaż pojawiają się jakieś pomniejsze przejaśnienia.

0: Reklama.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
2: Na zegarach mamy już 5 minut po godzinie 16. Mamy piątek, 9 października. Przy mikrofonie Jakub Gresi. Zaczynamy już drugą część godziny szczytu na antenie akademickiego Radia Centrum. Od czego zaczynamy? Od rzucania klątwy, można powiedzieć. Wiedźmy się pojawią, no nie, nic bardziej mylnego. Killswitch Engage już teraz z numerem My Curse.

12 minut po godzinie 16, a w naszych głośnikach jeszcze możemy usłyszeć, no nie ukrywajmy tego, jeden z najważniejszych zespołów rockowych wszechczasów, Queens of the Stone Age i The Way You Used to Do. Przy okazji, jak jesteśmy przy ważnych zespołach rockowych, wcześniej było trochę informacji, mamy trochę muzyki, to teraz będzie trochę o filmach. Ostatnio odbyła się premiera produkcji Mniej Obcy, czyli film inspirowany życiem, no nie ukrywajmy, legendy polskiego rocka, czyli Jana Borysewicza. No i czy warto obejrzeć tę produkcję? Ja wam nie powiem, bo nie oglądałem, ale biorąc pod uwagę oceny krytyków i widzów, no to jeżeli jesteście fanami Ladypunk, to pewnie warto obejrzeć, a jeżeli nie, no to przypuszczam, iż szanse na obejrzenie tego filmu wynosi mniej niż zero. Było trochę muzyki, kina, to teraz trochę tańca.

wokalista wypłakał i wykrzyczał absolutnie wszystkie możliwe emocje w ramach kawałka Wrist. To jest zespół Dogleg na antenie Akademickiego Radia Centrum. 21 minut po 16. Ja w tym miejscu pozwolę zaprosić Was w ogóle na dzisiejszą wywiadówkę Akademickiego Radia Centrum. Gościem Emilii Bukowskiej będzie zespół Metro. Metro zagrali ostatnio w Fabryce Kultury Zgrzyt i szykują się do wydania swojego debiutu. Pomimo tego, że już 5 lat są na scenie. Wywiadówkę usłyszycie po 16.40 i przyznam, że grzechem byłoby, jeżeli jej po prostu nie sprawdzicie. No i grzechem byłoby, jeżeli wyłączycie teraz w ogóle swoje odbiorniki, bo w Radiu Centrum możecie usłyszeć kawałek Syn od Stone Temple Pilots.

0: Pół godziny do 17:00. Zaczynamy kolejny przegląd informacji drogowych. No i zaczynamy od powtórzenia tego, że na ulicy Diamentowej, Krochmalnej oraz Jana Pawła II mamy Armagedon. Szukajcie objazdu. Następnie ulica Nadbystrzycka w stronę Narutowicza oraz Głębokiej. Również napotkacie tam problemy z przejazdem. Następnie Sowińskiego w stronę Alei Racławickich. No i zamykamy nasz dzisiejszy przegląd na Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego. Przypominam jeszcze raz o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe prosto pod numer 515-515-982. Na pewno te informacje przekażemy dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja. Szukasz rozmów z ludźmi z pierwszych stron gazet? A może z artystycznego podziemia?
0: Włącz radio i wpadnij na naszą wywiadówkę.
2: Bez tematyki tabu, za to z najlepszymi gośćmi.
0: Wywiadówka. Twoje spotkanie z kulturą w Radiu Centrum. Słuchaj w każdy poniedziałek i piątek o 16:40.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Lublinie zaprasza. W naszej placówce skorzystasz z konsultacji lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych, badań USG oraz rehabilitacji. Od września zapewniamy również podstawową opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwiedź Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy Alei Kraśnickiej 27 w Lublinie. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
1: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Wywiadówka.
1: Dzień dobry, Emilia Bukowska przy mikrofonie. Dzisiejszymi gośćmi wywiadówki jest w sumie trójka z czterech z grupy Metro. Aleksander Zajdel, Mateusz Kwietniewski i Piotr Biczel. Właśnie zespołu Metro, witam was serdecznie.
2: Cześć.
3: Cześć, trójka.
1: Już drugi raz się słyszymy właśnie na naszej antenie. Pierwszy raz rozmawiałam z Mateuszem pod koniec marca. Mówił mi wtedy, zdradzał, że płyta jest na ostatnich etapach i dużo się pozmieniało. Właśnie wtedy śmiejecie się, a o tym zaraz powiecie. Dużo się pozmieniało od tego czasu. Spotykamy się właśnie, no bo ta płyta w końcu nadeszła, w końcu dobiegła końca. A dlaczego taki śmiech?
2: Nie, no jeszcze nie nadeszła, jeszcze spokojnie, nie zapeszmy, jeszcze trochę czasu.
1: Czyli płyta jeszcze nie wyszła, ale oczywiście mam nadzieję, że jesteście pozytywnie nastawieni na to wszystko.
2: Słuchaj, no jest tak, że właściwie to nad tą płytą to było tyle pracy, przy tej płycie, że chyba szczęście to poczujemy, jak już ona się wydarzy i poczekamy ładnych parę lat tak w pełni, bo w tym momencie dystans do tego dzieła jest praktycznie zerowy. Mhm. Tyle jakby mnogość szlifów, które trzeba było tam poczynić i w ogóle jakichś takich no korekt no i w ogóle dogadywania różnych szczegółów. No pierwszy raz, że tak powiem, nas przemieliła ta maszynka cała, jak rozmawiamy z jakimiś kolegami z branży i koleżankami, no to z reguły każdy jakby poród albumu jest ciężki, a no nasz nie był zupełnie inny, no więc pełnia szczęścia to chyba już po, ale no na pewno jest jakby jakieś takie satysfakcja tego, że zostaje nam tylko czekać i już tak, że w zasadzie tylko czekać i czekać i w zasadzie nic poza tym.
1: Chciałam się zapytać, czy to jest trochę temat może tabu dla was, ale dlaczego w takim razie tak długo ta płyta szła?
3: Bynajmniej nie jest to tabu. Po prostu się bardzo dużo rzeczy wydarzyło po drodze. Bo płyta była skończona, jakaś tam płyta była skończona 2,5 roku temu, ale później stwierdziliśmy, że to nie jest jednak coś, z czym my chcemy debiutować. Więc połowę tych kompozycji wyrzuciliśmy do kosza. W międzyczasie pojawił się management, więc też naturalnie ten proces musieliśmy opóźnić, bo już nie tylko my byliśmy tymi decydentami. No i tak potem się działy różne jeszcze sytuacje po drodze, które jakoś tam opóźniały tą płytę, bo proces nagrywania profesjonalny trwa trochę dłużej niż proces nagrywania taki
2: amatorski
3: gdzieś tam jak po prostu się umawia do kolegi, który akurat ma studio i nie jest w żaden sposób nie ma jakichkolwiek oczekiwań po prostu w stosunku do muzyków. No i tak wyszło, że nam to zajęło właśnie te 2,5 roku od jakiegoś takiego zalążka.
1: A czy może było też coś w tym takiego podyktowane tym, że teraz jest taka trochę era singli? I nie puszcza się albumów naraz. Puszcza się właśnie wiele piosenek przed i tak teazuje to wszystko.
2: No trochę tak, ale nie było jakiegoś takiego masterplanu, że musimy bardzo spowalniać premierę płyty. Właściwie to raczej czekaliśmy na to, że ona będzie gotowa. Przy okazji jakieś single się pojawiały albo wybieraliśmy piosenki, które kończymy szybciej, żeby nie było ciszy wydawniczej. Mhm. Bo po prostu tam no na wielu frontach trzeba było podciągać rzeczy. W tych kompozycjach ta płyta też jest długa, to są w ogóle dwie płyty. W sensie, a fizycznie przynajmniej, 12 piosenek, więc nie jest to mało w sumie. I tak, więc nie było jakiegoś takiego imperatywu, że chcemy, nie wiem, zadziałać tymi singlami. Wydaliśmy to, co jakby wydawało nam się, że potencjalne single mają, jeszcze tam coś tkwi w zanadrzu, no a cała płyta niech się też opowie sama. Też nie chcieliśmy robić takiej historii, że nagle jakby wydajemy single i potem jak się wydamy ich odpowiednią ilość, to zbieramy je wszystkie w playlistę, z którą nazwiemy płyta i to będzie niby płyta. Bo to chyba też nie jest do końca o tym.
1: To a propos jeszcze tych singli, chciałam zapytać, czy zgadzacie się z moją taką tezą, że teraz coraz trudniej jest utrzymać uwagę widzów właśnie przez tę erę singli, przez to też w jakich czasach trochę żyjemy, w erze TikToka można powiedzieć. Jak wy się na to zapatrujecie? Jak myślicie w ogóle o swojej przyszłości, o kolejnych albumach wydawanych?
3: Znaczy, no tym trudno się z tą tezą nie zgodzić, ale wydaje mi się, że staramy się nie dostosowywać naszego działania do ogólnopanujących trendów i algorytmu. Działamy po swojemu, tak jak chcemy działać, trochę może archaicznie, oldschoolowo, ale jeśli to ma się udać, to się uda. I wydaje mi się, że nikt z nas nie ma jakiegoś imperatywu, by sprzedawać własną duszę algorytmowi i chęci wbicia się w niego.
2: No tyle, co możemy i potrafimy, to mu pomagamy. To też nie jest tak, że my tutaj jakoś antysystemowo będziemy nagle robić takie stąd historie, że jesteśmy off the grid, bo jesteśmy on the grid, ale no też niespecjalnie wychylamy się poza jakieś takie poletko, które nam się udało, nie wiem, już poznać po prostu, no nie wiem, tak, że każdy z nas mniej lub bardziej Instagrama używa, no to Instagrama mamy, tak, a ponieważ nikt z nas TikToka nie używał, nie potrafi za bardzo używać, raczej się chyba nie nauczy już, też po prostu ze względów no, zdrowotnych i tak już screen time przecież gigantyczny, to nie będziemy też się jakoś specjalnie przed szereg wychylać i nagle się uczyć TikToka do tego, żeby może pomóc, nie wiem, promować zespół, bo myślę, że wyjdzie to raczej nie pokracznie po prostu.
1: Trochę o przyszłości było, to teraz oczywiście do tytułu waszej płyty 365 widoków na przyszłość. Co się kryje za tym tytułem?
2: No kryje się kilka historii. Pozwolę sobie zabrać głos, bo ja to wymyśliłem, takie smarowałem. Przede wszystkim jest to tytuł też piosenki, którą już też mieliśmy okazję grać na koncertach wielokrotnie. To się wzięło od tej piosenki i też jakoś tytuł rozumiany w ramach tej piosenki jest trochę czymś innym niż tytuł jakby rozumiany w ramach albumu, jeżeli chcemy wchodzić na jakiś taki metapoziom. No, ale właśnie gdzieś tam trzymając się tego wątku albumowego, to tytuł nawiązuje do chwytania tej chwili, która jest teraz nasza i która jest o nas i która gdzieś tam właśnie składa się z bardzo wielu różnych zmian dynamicznych, trochę czasami chaotycznych, takich, że właściwie można sobie powiedzieć, że codziennie jest trochę nowe oblicze. I to też ta płyta taka jest, że jakby nie ma na nią jakiegoś takiego jednego przepisu, że to są piosenki z różnych gdzieś tam epok, gdzieś tam połączone jednym sznytem producenckim, ale mimo wszystko one się od siebie różnią i nie stanowią jakiejś takiej jednolitej, powiedzmy, całości opowieści, tylko właśnie są gdzieś tam trochę takim, no nie wiem, zapieczętowanym dzienniczkiem, który bardzo skrupulatnie, że tak powiem, chcemy wydać na każdej możliwej płaszczyźnie. Więc jeżeli chodzi o ten zwrot na przyszłość, no to właśnie tak, że gdzieś tam nami gdzieś kieruje nadrzędnie, powiedziałbym, że nadzieja, no. Więc nie rób dużo w tych piosenkach, mimo jakiejś takiej dosłownej jakiejś może rozpaczy i czasami smutku i w ogóle, to no mam wrażenie, że w naszej muzie jest dużo nadziei w tym, jak piszemy i w ogóle.
1: Czyli po prostu trzeba samemu to przesłuchać i się przekonać chyba.
2: No właśnie, z tego to wynika. Muzyka sama sobie powie.
1: Mogę, myślę, tę rozmowę podsumować słowami Olka z koncertu, czyli wyczekujcie tej płyty tak, jak my jej wyczekujemy. 365 widoków na przyszłość od grupy Metro już 16 października na streamingach, a ja bardzo wam dziękuję, chłopaki, za rozmowę.
2: Dzięki również.
1: Aleksander Zajdel, Mateusz Kwietniewski i Piotr Biczel byli moimi gośćmi, a zespół Metro możecie już usłyszeć już teraz.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Ten zespół na pewno znacie, nie powinienem jego nazwy wspominać, ale sytuacja wymusza właściwie. Judas Priest, kawałek Turbo Lover, a dlatego, iż poznaliśmy informację dosłownie z ostatniej chwili o tym, że Ian Hill odchodzi z Judas Priest po 57 latach. To współzałożyciel i wieloletni już basista Judas Priest, który kończy karierę sceniczną. Jako poinformował o tym, iż jego decyzja wynika z problemów zdrowotnych. Czy zespół znalazł już swojego zastępcę? Znalazł i to jest Davey Rimmer, który grywał m.in. w Uriah Heep oraz Elegant Weapons. Informacja muzyczna, a pozostałe informacje takie niemuzyczne usłyszycie już za chwilę po godzinie 17.

0: były płyny z kawałkiem Mała Sobota na 98.2 FM. Jutro będzie ta normalna sobota, jak coś. Na zegarach mamy godzinę 17, więc bez zbędnego przedłużania zaczynamy wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Lublin rozmawia o bezpieczeństwie żywności. O tym za chwilę. Powiemy także o nadchodzącej konferencji branżowej.
0: Wydarzenia przygotowała Paulina Czeryna.
1: Przedstawiciele Inspekcji Sanitarnej, Administracji i Służb Polski oraz Ukrainy spotkali się, aby rozmawiać o bezpieczeństwie żywności. W rozmowach uczestniczyli m.in. Główny Inspektor Sanitarny Paweł Grzesiowski, Wojewoda Lubelski Krzysztof Komorski oraz Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Piotr Trecher. Jak zaznaczyli eksperci, rozmowy na ten temat są o tyle ważne, że nie dotyczą jedynie samej jakości produktów, lecz także ich transportu. Wśród potencjalnych zagrożeń znalazły się również celowe wykorzystanie do żywności do destabilizacji rynku, a także cyberataki. Główny Inspektor Sanitarny Paweł Grzesiowski poinformował o planowanym doposażeniu 4 laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w specjalistyczny sprzęt pozwalający na prowadzenie badań żywności w kontekście różnego rodzaju zagrożeń. Człowiek w Centrum Kreatywności powraca największa konferencja branżowa w tej części Polski. 15 i 16 października odbędzie się 3. edycja wschodniej konferencji kreatywnej. W tym roku organizatorzy skupią się na roli człowieka w świecie, który coraz szybciej zmienia sztuczna inteligencja. Ponadto wydarzenie zostało wzbogacone o 7 współprac międzynarodowych z krajów środkowo-wschodniej Europy.
2: W końcu właśnie ostatnim punktem było tworzenie tego hasła programowego i to był taki naprawdę świetny proces, gdzie na końcu tak niesamowicie wszyscy byliśmy zgodni, że właśnie to human only jest świetnym hasłem. Zresztą my je stosujemy tak trochę wymiennie w animacji. Human only, only human. Ono jest trochę przewrotne, oczywiście. Trochę takie prowokujące w erze dominacji AI i tego kolosalnego trendu. Więc tutaj też w rozmowie z każdym potencjalnym prelegentem to hasło było poruszane.
1: Mówi Michał Ćwiek, współorganizator East Creative. W harmonogramie znajdują się 4 strefy programowe, podczas których odbędzie się ponad 20 prelekcji i warsztatów. Zwieńczeniem konferencji będzie finał konkursu Young Stage, w którym Kapituła nominowała 10 projektów ze środowiska branżowego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak należy wcześniej się zarejestrować. A teraz czas na informacje kulturalne. Błękitne melodie poruszą serca. Co czeka nas podczas 16. edycji Chatki Blues Festival? Program tegorocznej odsłony imprezy obejmuje 4 koncerty. Posłuchamy występu Roberta Kordylewskiego, mistrza gitary fingerstyle, wokalisty Dina Bowmana w akompaniamencie polskiej sekcji rytmicznej i Andrei De Luki oraz Kulisz Blues Quartet, którego lider 8-krotnie był wybierany najlepszym wokalistą bluesowym w Polsce. Więcej na temat imprezy mówi Adam Bartoś, muzyk i dyrektor artystyczny Chatka Blues Festival.
3: Blues to mówią, że to jest muzyka serca. Potrafi tak dotrzeć bezpośrednio do człowieka. Kiedy ja byłem studentem, wielu studentów słuchało bluesa czy rocka końcówki lat 60., początku lat 70. Blues ma swoich wiernych fanów. Także ten festiwal, bo są tutaj osoby, które przychodzą od pierwszej edycji, czyli od 2010 roku, są na każdej i zbierają różne plakaty, ulotki, pamiątki związane z festiwalem.
1: Repertuar festiwalu łączy akustycznego bluesa z elektrycznym. Na scenie Chatki Żaka goszczą muzycy z całej Polski oraz zagranicy, na przykład z Kanady, Ameryki i Europy.
3: My często zapraszamy zespoły, szczególnie te zagraniczne, które nigdzie indziej nie występują, czyli przyjeżdżają specjalnie do nas i można ich usłyszeć tylko tu. Bywało tak, że przyjeżdżali do nas ludzie na przykład na Contra Blues, zespół z Hiszpanii, przyjeżdżali z różnych zakątków Polski.
1: Dodaje Adam Bartoś. Koncerty rozpoczną się 10 października o godzinie 19 w sali widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMC z Chatka Żaka. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia. Lubelski przemysł stał się bohaterem nowego wydania gazety. Jak wygląda miasto od zaplecza? Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN zaprasza na promocję kolejnego numeru czasopisma Para. Wśród tekstów ukażą się m.in. ulica Berka Ślimaka, tekst Piotra Nazaruka o lubelskim przemysłowcu.

0: takich kluczowych tematów. W tym numerze są teksty, które może nie w taki bardzo bezpośredni sposób nawiązują do przemysłu.
1: Mówi Joanna Zentar z ośrodka Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie. Podczas wydarzenia promocyjnego będzie możliwość wzięcia udziału w spotkaniu z autorami i bohaterami publikacji, które odbędzie się o godzinie 14 w Fundacji Lotniczy Lublin przy ulicy Wrońskiej 2. Dodatkiem do tego numeru czasopisma jest wędrownik przybliżający wybrane obiekty przemysłowe w Lublinie. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
2: I zapraszam też na dzisiejszą prognozę pogody. Za oknami jesień w całej swojej krasie. Pochmurno, 14 stopni Celsjusza na termometrach. Wieczorem temperatura spadnie do okolic 10-9. Ciśnienie atmosferyczne na ten moment wynosi 1013 hektopaskali. Biometr jest umiarkowany, a jakość powietrza jest dobra.
3: Reklama.
4: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Reklama.
8: Akademickie Radio Centrum.
9: Najwięcej oka w mieście.
2: Sposób na dobry dzień to jest oczywiście słuchanie Akademickiego Radia Centrum. 7 minut po godzinie 17 zaczynamy już ostatnią część dzisiejszego wydania Godzin Szczytu. Przy mikrofonie Jakub Gryz, a już teraz prawdopodobnie jeden z najlepszych piątkowych utworów. Let's Spend the Night Together, czyli The Rolling Stones.

Dead Poets Society, kawałek Cold w Radiu Centrum. Chłodno za naszymi oknami, to prawda, a organizatorzy wielu festiwali muzycznych w Polsce próbują nas rozgrzać swoimi zapowiedziami występów. No tym razem padło na Hell's Bells Festival. Ostatnio wspominałem o tym, że na tym wydarzeniu zagra jeden z najlepszych black metalowych zespołów, nie tylko z Polski, generalnie na całym świecie, czyli Mgła. No i poznaliśmy kolejne zespoły, czyli Hate, Frontside, Jad i Meluzyna. W wielkim skrócie muzyka ekstremalna, hardkorowa i co ciekawe, horror punkowa. Ciekawa propozycja. Hell's Bells Festival odbędzie się w przyszłym roku 20 i 21 sierpnia w Szczecinie.

0: stary.
1: Audioslave i Show Me How To Live na antenie Akademickiego Radia Centrum. Ja wam nie pokażę, jak powinno się żyć. Nie jestem w tym jakimś dobrym radcą. Za to powiem wam, że potwory pod łóżkiem nie istnieją, a w wersalce jest najjaśniej. Bardzo tajemnicze słowa, muszę przyznać. I pewnie tak sobie też myślicie. To już wam tłumaczę, o co chodzi. Sytuacja dosłownie prosto z Białej Podlaskiej, gdzie ostatnio policjanci zatrzymali 32-latka, który był poszukiwany listem gończym. Mężczyzna był poszukiwany celem odbycia kary pozbawienia wolności. No i przez większość czasu znajdował się poza granicami Polski, ale ostatnio powrócił, żeby odwiedzić swoją znajomą. No, policjanci oczywiście drugiego dnia go namierzyli i ten w ramach ucieczki, żeby uniknąć odpowiedzialności, wybrał nietypową kryjówkę, a tą kryjówką okazała się wersalka, gdzie próbował udawać, że śpi. Kurtyna, kropka można powiedzieć. Mamy oczywiście utwór przygotowany idealnie pod tą sytuację. Obudź się, oddział zamknięty już teraz.

0: Zostało nam jeszcze 29 minut do godziny 18, a co za tym idzie do zakończenia dzisiejszej audycji. Zaczynamy ostatni przegląd informacji drogowych. No to na sam początek, ulica Diamentowa, już takiego Armagedonu nie ma jak w przeciągu ostatniej godziny, ale i tak możecie napotkać problemy z przejazdem. Następnie nad Bystrzycka w stronę Narutowicza i z Narutowicza w stronę Lipowej. Tam już napotkacie problemy. Podobnie sytuacja ma się na Sobińskiego, zarówno w stronę ulicy Głębokiej, jak i również w stronę Alei Racławickich. Sytuacja jest przeciętna w Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego i możemy zakończyć nasz przegląd informacji drogowych właśnie w tym miejscu. Co prawda zbliżamy się do końca audycji, ale i tak dalej możecie wysyłać informacje drogowe do nas prosto pod numer 515-515-982, a jeżeli nie, no to życzę Wam już bezpiecznej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
3: To Arctic Monkeys.
2: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
3: Masz na myśli to?
2: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
3: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
4: Zapraszam, Radek Barszcz.
1: Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

Ależ piękny kawałek od zespołu Pearl Jam. Better Man na antenie akademickiego Radia Centrum. I ja mam też wspaniałą wieść dotyczącą równie wspaniałego zespołu, a tak przynajmniej część pewnie naszych słuchaczy uważa. Zespół Nickelback ogłosił trasę koncertową Everything Under the Sun Tour 2027. No i okazuje się, że Nickelback zagrają u nas w Polsce. A kiedy? No już wam, drodzy słuchacze, mówię konkretnie 1 lipca przyszłego roku w łódzkiej Atlas Arenie. Czy Nickelback powinniśmy przypomnieć na naszej antenie? No wydaje mi się, że z obowiązku takiego dziennikarskiego jednak wypada. Because of you już teraz, a o pozostałych wydarzeniach powiemy sobie już za niecałe 3 minuty w ramach Imprezy FM.

0: Pozostało nam równo 20 minut do godziny 18. Zaczynamy imprezę FM w Akademickim Radiu Centrum i sprawdzimy sobie najbliższe i najciekawsze propozycje koncertów w Lublinie. Zaczynamy od wydarzenia, które odbędzie się już jutro w klubie Graffiti. O godzinie 19 zagrają dla nas trzy zespoły, które specjalizują się w brzmieniach po prostu hard rocka. Mowa tutaj o zespołach Ulica, The Dead Hearts oraz Bloody Mess. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdzie się na Facebooku klubu Graffiti. Następna propozycja skrojona właściwie pod październik i to tak idealnie, bo 16 października o godzinie 19.30 w Akademii Sztuki Nowoczesnej w Alejach Racławickich odbędzie się wydarzenie związane z zespołami, które grają muzykę dosyć specyficzną i niezwykle ciekawą. Najpierw formacja Aleja Słońca, następnie Angel Lack oraz For Example John. Co te zespoły wszystkie grają? Będzie trochę Midwest Emo, będzie trochę trip-hopu, no i oczywiście będzie trochę tak zwanego Muff Rocka. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na Facebooku organizatora. I mamy ostatnie już wydarzenie w ramach dzisiejszej imprezy FM, która będzie też, można powiedzieć, dokładką w ramach poprzedniego, bo 17 października w Fabryce Kultury Zgrzyt o 18.30 zagra dla nas formacja Hańba oraz Hiob Dylan. Hańba to jest zespół punk rockowy, czy też folk punkowy, którego muzyka jest, no a przynajmniej brzmi, jakby była uwarunkowana, czy też przeniesiona prosto z Polski międzywojennej. Natomiast Hiob Dylan to jest, uwaga, uwaga, cytując, Bart Dziad, który specjalizuje się w country punk. No brzmi to niezwykle intrygująco. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt.
1: Centrum. Najwięcej loka w mieście!

My śpiewająco zamykamy już dzisiejszą audycję. Hej i kawałek teksański za nami. Zostało nam jeszcze prawie 11 minut do godziny 18. Zachęcam was, żebyście jeszcze z nami zostali, zanim w ogóle przejdziecie w stronę weekendu i tak dalej. Wydarzenia po godzinie 18, serwis sportowy, a po godzinie 19 jazda próbna, którą poprowadzi Kuba Pasieczny. A przy mikrofonie był Jakub Gryz. Życzę wam miłego weekendu i do usłyszenia następnym razem. Cześć!

0: Władze wypowiedziały się na temat doniesień o młodych agresorach. O tym za chwilę. Powiemy także o inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Na zegarach wybiła już godzina 18, co oznacza, że to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przy mikrofonie Paulina Czeryna. Policja monitoruje sytuację w lubelskich szkołach. Władze miasta zapewniają, że wszystko jest pod kontrolą. Lubelska Policja oraz Straż Miejska patrolują szkoły, jak i ich okolice na terenie Lublina. Ma to związek z ogólnopolskim wzmocnieniem bezpieczeństwa placówek oświatowych po dramatycznych wydarzeniach na Mazowszu. W ostatnim czasie w przestrzeni internetowej pojawiają się informacje o tym, że dzisiejszy piątek miał być rzekomo dniem ataków na szkoły w całej Polsce. Prezydent Krzysztof Żuk oraz władze miasta apelują o zachowanie spokoju oraz zapewniają o bezpieczeństwie w lubelskich placówkach. Jednocześnie zapowiadają zwiększenie działań prewencyjnych.
1: Szkoły są bezpieczne i będą bezpieczne. Te działania, które też w najbliższym czasie będziemy podejmowali, zwiększający zakres monitoringu, również zamykania szkół na osoby obce, niezwiązane z edukacją, niezwiązane ze środowiskiem szkoły, to bezpieczeństwo będą zapewniać.
0: Mówi Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublin. W Lublinie pojawiły się jednak przypadki internetowego nakłaniania do popełniania przestępstw oraz siania dezinformacji. Podejrzani w tej sprawie zostali ujęci.
2: Dzisiaj zatrzymaliśmy dwie osoby, które w internecie zamieszczały wpisy, które wyczerpowały znamiona przestępstwa kierowania gróźb karalnych, ewentualnie pochwalania popełnienia czy namowy do popełnienia przestępstwa. To się będzie wiązało z konsekwencjami prawnymi, także przed takimi zachowaniami przestrzegam.
0: Przekazuje Adam Beczek, komendant miejski Policji w Lublinie. Lubelskie szkoły mają być przygotowane na każdy możliwy scenariusz. Władze zapewniają, że rodzice bez obaw mogą posyłać swoje dzieci na lekcje. Studenci wkraczają w nowy rok akademicki. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej uroczyście powita kolejnych żaków. Inauguracja kolejnego roku akademickiego odbędzie się 23 października o godzinie 11 w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. W programie uroczystości znalazły się m.in. odśpiewanie hymnu państwowego, przemówienie rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, profesora doktora habilitowanego Radosława Dobrowolskiego oraz wręczenie nagrody imienia Jerzego Giedroycia. Ponadto władze uczelni wręczą medale dla najlepszego absolwenta UMCS i najlepszych absolwentów poszczególnych wydziałów. Zainteresowani mogą również uczestniczyć w wydarzeniu w formule online poprzez stronę www.umcs.pl. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Wielkimi krokami zbliża się Bieg Solidarności Lubelski Lipiec 1980. To tradycja nierozerwalna od 33 lat. Już jutro Lublin po raz kolejny stanie się areną wydarzenia sportowego, które łączy rywalizację, promocję aktywności fizycznej oraz pamięć o historycznych momentach ważnych dla współczesnej Polski. W związku z tym będą występowały utrudnienia w ruchu. Więcej o tym mówi Monika Białach z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.
3: Z uwagi na organizację 33. Biegu Solidarności w dniu 10 października, czyli w sobotę, w godzinach od 10.30 do godziny 13.00 linia numer 13 zostaje skierowana na objazd. Trasa objazdu w kierunku osiedle Poręba biegnie przez dworzec Lublin, ulicę Krochmalną i ulicę Jana Pawła II, natomiast w kierunku ulicy Nasturcjowej trasa przejazdu pozostaje bez zmian.
0: Organizatorzy zapraszają zawodników, szkoły, rodziny oraz mieszkańców Lublina i regionu do udziału w wydarzeniu i wspólnego kibicowania biegaczom. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie solidarnośćlublin.pl.
4: Julia Kręgiel, witam i zapraszam na sport. Na początek tenis. Hubert Hurkacz pisze historię polskiego tenisa i po raz pierwszy w karierze pokonuje Nowaka Dziokowicza. Wrocławianin w wielkim stylu wygrał w drugiej rundzie turnieju ATP w Szanghaju 6-4, 6-3. Wcześniej żaden reprezentant Polski nie zdołał wygrać oficjalnego meczu z utytułowanym Serbem. Hubert Hurkacz przełamał czarną serię 8 porażek z rzędu z byłym liderem światowego rankingu. Sensacyjne zwycięstwo bez straty seta zapewniło mu awans do trzeciej rundy turnieju. Polak zachowuje tym samym szansę na powtórzenie sukcesu z 2023 roku, kiedy to triumfował w całym turnieju w Szanghaju. Dość niespodziewany poza turniejem WTA w Pekinie znalazła się Iga Świątek. Polka przegrała w ćwierćfinale z Elizą Mertens w dwóch setach. Przechodzimy do koszykówki. przed zawodniczkami Lotto AZS UMCS Lublin wymagające spotkań w czwartej kolejce PGL Basket Ligi Kobiet. Lublinianki podbudowane ostatnią wygraną przed własną publicznością z Energą Toruń udają się na wyjazdowy mecz ze Ślęzą Wrocław.
2: Wrocław przegrał z Sosnowcem, teraz już wiemy i na pewno będzie gdzieś tam podrażniony, też przegrana w Superpucharze, oni wyjdą pewnie z innym nastawieniem, bardzo dobrze bronią i ten zespół myślę, że postawi

0: No, Krasoń MKS Piotrkowia. Lubinianki są jednak w komfortowej sytuacji. Pierwsze spotkanie w hali Globus zakończyło się ich wysokim zwycięstwem 36-24. Emocje studzi jednak szkoleniowiec wicemistrzyń Polski Paweł Tetelewski.
1: Spodziewamy się ciężkiego meczu i na pewno pojedziemy do Piotrkowa w pełni skoncentrowani. Piłka ręczna, widziałem różne takie historie, w których gdzieś tam jakieś takie potężne straty bramkowe się udało w rewanżu odrabiać, także na pewno tutaj jeszcze nie ma chóra optymizmu, trzeba pojechać i to zwycięstwo tam przypieczętować.
0: Pierwszy gwizdek spotkania w niedzielę o godzinie 16.
2: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 12 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna wynosi 8 stopni. Wiatr umiarkowany, ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
3: Reklama. Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
4: Reklama.
5: Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej oka w mieście.

0: Promocja.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
5: Reklama.
7: Radio Centrum. Radio Centrum.
8: Podsumowanie tygodnia w Akademickim Radio Centrum. Najważniejsze wydarzenia ostatnich dni.
9: Cześć, witajcie. Z tej strony Mateusz Bocheński.
10: I Maria Monsior. Słuchacie podsumowania tygodnia, w którym sprawdzamy, co działo się w ostatnich dniach i co warto wiedzieć, zanim na dobre wkręcicie się w kolejny tydzień.
9: A skoro mamy październik, to na uczelniach powoli rozkręca się nowy rok akademicki. Dla jednych to powrót do studenckiej rzeczywistości, dla innych początek przygody, która, miejmy nadzieję, nie będzie składać się wyłącznie z sesji i nieprzespanych nocy.
10: W tym tygodniu zaglądamy na Uniwersytet Medyczny w Lublinie, gdzie rozpoczęcie roku akademickiego połączono z prezentacją kół naukowych i organizacji studenckich. Była więc to okazja, żeby nie tylko oficjalnie zacząć kolejny rok, ale też sprawdzić, co ciekawego można robić poza zajęciami.
9: A zainteresowanie było naprawdę spore. Co dokładnie działo się na miejscu i jakie możliwości czekały na studentów?
11: Rok akademicki na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oficjalnie rozpoczęty. Inauguracji towarzyszyły targi kół naukowych i organizacji studenckich, które przyciągnęły sporo zainteresowanych. Uroczystość rozpoczęła się w auli Collegium Mais, były przemówienia władz uczelni, a wykład inauguracyjny wygłosił rektor Akademii Górniczo-Hutniczej profesor Jerzy Lis. Później wydarzenie przeniosło się do auli sportowej, gdzie studenci mogli zapoznać się z działalnością kół naukowych, porozmawiać z ich członkami i sprawdzić, jakie możliwości daje im uczelnia.
12: Świetna okazja i taka naprawdę jedyna w roku, kiedy możemy realnie zobaczyć, jakie są możliwości studentów na naszej uczelni, jak potrafimy się zorganizować, ale również jakie możliwości daje koło naukowe, jaki mamy cel, taki możemy podejmować na naszej uczelni. Chcesz się rozwijać sportowo, idziesz do AZS-u, chcesz pisać prace naukowe, idziesz do koła naukowego, chcesz na przykład robić warsztaty, możesz również pójść do jakiegoś koła naukowego, które zajmuje się tą działalnością.
11: Mówi Aleksandra Makarewicz, przewodnicząca Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Jak podają organizatorzy, w wydarzeniu wzięło udział ponad 600 osób. Kolejna inauguracja roku akademickiego w Lublinie już 23 października. Tego dnia nowy rok rozpocznie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
10: O inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Medycznym opowiedziała Karolina Widomska, a teraz pora na chwilę muzyki.
8: Podsumowanie tygodnia w Akademickim Radiu Centrum. Najważniejsze wydarzenia ostatnich dni.

0: Podsumowanie tygodnia w Akademickim Radiu Centrum.
1: To jest podsumowanie tygodnia w Akademickim Radiu Centrum, a teraz informacja, która nomen omen była naprawdę wybuchowa i niestety nie jest to zapowiedź żadnego fajerwerkowego wydarzenia.
2: W środę lubelskie służby otrzymały zgłoszenie o możliwym podłożeniu ładunków wybuchowych na dworcu Lublin. Dzień wcześniej podobny alarm dotyczył szpitala przy Alejach Kraśnickich.
1: W związku ze zgłoszeniem dworzec został ewakuowany, a autobusy skierowano na objazdy. Pasażerowie musieli więc na chwilę zmienić swoje plany.
2: Na szczęście sytuacja została opanowana, ewakuację zakończono, a pojazdy wróciły na swoje stałe trasy.
1: Jak wyglądała cała sytuacja i jakie utrudnienia czekały na pasażerów? Więcej na ten temat opowie Jakub Jarzyna.
2: Posłuchajcie.
3: Kaskadowy alarm bombowy sparaliżował Kozi Gród. Służby miały ręce pełne roboty. W środę Lublin obiegła informacja na temat zagrożenia w różnych częściach miasta. Wiadomości zawierające ostrzeżenie, które dotyczyło podłożonych ładunków wybuchowych, zostały rozesłane do kilkudziesięciu placówek w mieście. Alerty trafiły na skrzynki mailowe między innymi kilkunastu szkół, a także administracji dworca Lublin. 10 z 26 instytucji, które zostały zaalarmowane o zagrożeniu, zdecydowało się na ewakuację osób przebywających na terenie obiektów. Warto wspomnieć, że to nie pierwszy tego typu przypadek w tym tygodniu. We wtorek informacja o rzekomym podłożeniu materiałów wybuchowych została wysłana do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. O tym, jak w środę wyglądała sytuacja na lubelskim dworcu, mówiła Monika Białach z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.
4: W związku z ewakuacją dworca Lublin wszystkie linie komunikacyjne przejeżdżające przez dworzec zostają skierowane na objazd. Obsługa pasażerów zostaje przeniesiona na parking komunikacji zamiejskiej znajdujący się 150 metrów dalej przy ulicy Krochmalnej. Odjazdy komunikacji zamiejskiej również zostały przeniesione na ten parking. Na miejscu pracują służby, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana i pozostaje pod kontrolą.
3: Wszystkie miejsca, w których zgłoszono możliwość podłożenia materiałów wybuchowych, zostały sprawdzone przez funkcjonariuszy policji. Finalnie mundurowi nie znaleźli jednak żadnych podejrzanych obiektów. Służby podkreślają, że za fałszywe zgłoszenia dotyczące zagrożenia, które może wpłynąć na życie lub zdrowie innych osób, grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Ponadto sąd może obarczyć taką osobę kosztami związanymi z podjętą ewakuacją bądź akcją ratunkową.
2: A teraz wracamy do wiadomości studenckich. W środę na UMCS-ie oficjalnie można było poczuć, że rok akademicki ruszył pełną parą.
1: I nie chodzi tylko o powrót do sal wykładowych i zastanawianie się, gdzie właściwie są zajęcia. Na placu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się kolejna edycja wydarzenia 3-2-1 Studia Start, które pomaga studentom wejść w uniwersyteckie życie.
2: Była to okazja, żeby poznać organizacje studenckie, znaleźć nowe zajawki, a nawet wrócić do domu z roślinką. Czyli można powiedzieć, że na UMCS-ie rozwija się nie tylko umysły, ale także domowe ogródki.
1: A to wszystko po to, żeby pokazać, że studia to coś więcej niż wykłady, zaliczenia i kawa wypijana w biegu między zajęciami.
5: 8 października plac Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wypełnił się studentami, przedstawicielami organizacji akademickich oraz jednostek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Za nami piąta edycja wydarzenia 3-2-1 Studia Start. Impreza skierowana była do osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z UMCS, ale również do studentów powracających na uczelnię po wakacyjnej przerwie. Spotkanie miało na celu zachęcenie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu akademickim, rozwijania zainteresowań i zdobywania nowych doświadczeń. O znaczeniu inicjatywy mówił prorektor UMCS do spraw ogólnych, doktor habilitowany Arkadiusz Bereza.
6: UMCS to wspólnota studentów, pracowników, doktorantów, a więc każdy znajdzie tutaj swoje miejsce. Studia, szanowni państwo, to również nie tylko egzaminy, nie tylko wykłady. Jest to również okres, gdzie możecie kształtować swój talent, możecie państwo poszukiwać swoich pasji, możecie uczestniczyć w życiu kulturalnym uczelni poprzez współpracę z Akademickim Centrum Kultury i Mediów.
5: Na uczestników czekało wiele atrakcji i praktyczne informacje na temat uczelni. Swoją działalność zaprezentowały studenckie koła naukowe oraz organizacje akademickie, których na UMCS działa ponad 130. Studenci mogli zapoznać się z ofertą pomocową jednostek ogólnouczelnianych, dołączyć do projektu Działam dla UMCS oraz wybrać roślinę przygotowaną przez Ogród Botaniczny w Lublinie. Nie zabrakło okazji do spaceru po miasteczku akademickim i bliższego poznania uniwersyteckiego. warszawskiej przestrzeni. Ważnym punktem wydarzenia była obecność Fundacji Nie Warto, organizatora ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Mosznowładcy. Inicjatywa promuje profilaktykę zdrowotną i umożliwia tysiącom mężczyzn w całej Polsce skorzystanie z bezpłatnych badań przesiewowych. Piąta edycja 321 Studia Start połączyła integrację, edukację i dobrą zabawę, pokazując, że życie studenckie to znacznie więcej niż wykłady i egzaminy.
2: O tym, co przygotowano dla studentów i jakie możliwości czekały na uczestników wydarzenia, opowiedział Ignacy Chodowski, a my ponownie słyszymy się po krótkiej przerwie muzycznej.
0: Radio Centrum.

0: Podsumowanie tygodnia w Akademickim Radiu Centrum.
1: To jest podsumowanie tygodnia w Akademickim Radiu Centrum. Lublin ma wiele twarzy, ale ta studencka zdecydowanie nie należy do najnudniejszych. A skoro Żacy przyjęli miasto, to wiadomo, że nie zabraknie muzyki, spotkań i dobrej zabawy.
2: Właśnie trwa piąta edycja wydarzenia Siema Żaki, Wolna Chatka 2026, które łączy studencką integrację, kulturę i dobrą zabawę. Na początek organizatorzy postawili na muzykę, a na scenie pojawili się dwaj lubelscy artyści, Afazja i Winiarz.
1: Gwiazdą wieczoru był natomiast Max Stachasiuk, czyli artysta, który w 2025 roku zdobył nagrodę Odkrycie Roku podczas gali bestsellerów Empiku. Jak widać, studenci wiedzą, jak rozpocząć wspólne świętowanie. Najlepiej z dobrą muzyką i konkretną dawką energii.
2: Nie zabrakło też oficjalnego otwarcia, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, Rady Samorządu UMCS-u oraz Dyrekcji Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Była to również okazja, żeby porozmawiać o możliwościach rozwoju młodych ludzi w Lublinie.
1: A to dopiero początek. Dzisiaj po godzinie 19 na uczestników czekają jeszcze spektakl Teatru Tańca Zmysł i Silent Disco. Z kolei jutro będzie można wziąć udział w drugim dniu warsztatów, na które obowiązują zapisy, a także sprawdzić się w grze terenowej.
2: Jakie atrakcje czekają na uczestników i co sprawia, że Siema Żaki, Wolna Chatka przyciąga studentów? Więcej na ten temat powie Paulina Czeryna.
3: Lublin wypełniają studenci, a to znaczy, że będzie się działo. Trwa piąta edycja wydarzenia Siema Żaki, Wolna Chatka 2026. Pierwszym w programie imprez był koncert. Na placu obok miasteczka akademickiego zagrali dwaj lubelscy artyści, Afazja i Winiarz, a głównym gościem wieczoru był Max Stachasiuk, który w 2025 roku wygrał nagrodę gali bestsellerów Empiku Odkrycie Roku. Na uroczystym rozpoczęciu Święta Społeczności Akademickiej byli także przedstawiciele władz miejskich, Rady Samorządu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Dyrekcji Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Więcej o możliwościach rozwoju dla młodzieży mówił pełnomocnik prezydenta miasta Lublin do spraw studenckich Maciej Cieciora.
4: Chcemy, żeby młodzi ludzie zostawali, chcemy inwestować w młodych ludzi, dlatego dajemy im wsparcie w postaci różnych grantów i projektów, aby mogli realizować się w naszym mieście, a do tego korzystali z 10 przestrzeni młodych, które właśnie powstały w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży. Zależy nam na tym, aby studenci cieszyli się, że żyją w Lublinie, byli zadowoleni z poziomu życia oraz tego, że oferta kulturalna jest coraz szersza. Jesteśmy właśnie przed Europejską Stolicą Kultury, w której również studenci będą mieli swoje miejsce.
3: Dzisiaj po godzinie 19 czekają na nas jeszcze spektakl Teatru Tańca Zmysł i Silent Disco, a jutro będzie drugi dzień warsztatów, na które obowiązują zapisy, a także przy tym okazja do udziału w grze terenowej. Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie instytucji.
2: Piątek 13 kojarzy się głównie z horrorem, ale tym razem scenariusz grozy zaczął się pisać w internecie i to na długo przed samym piątkiem.
1: W sieci pojawiły się informacje o rzekomych atakach na szkoły w całej Polsce. W związku z tym służby zwiększyły czujność w Lublinie, a policja i Straż Miejska patrolowały okolice placówek oświatowych.
2: Na szczęście w tej historii najważniejsze nie są filmowe zwroty akcji, tylko fakty. Władze miasta apelowały o spokój, a policja zajęła się również przypadkami dezinformacji i internetowego nakłaniania do popełniania przestępstw.
1: Co dokładnie wydarzyło się w Lublinie i jak na całą sytuację zareagowały służby, więcej na ten temat opowie Filip Lech.
5: Po atakach nożowników na szkoły podstawowe w Ostrołęce i Leszczy-Dole-Nowinach w sieci zaczęły krążyć informacje na temat rzekomego wyzwania, nazwanego jako Krwawy Piątek. Według doniesień młodzież miała organizować napaści, kontaktując się przez zamknięte grupy na Facebooku lub grę Roblox. W popularnych komunikatorach pojawiły się filmy z groźbami, zdjęcia noży, maczet, a nawet zakrwawionych bandaży leżących na chodniku. Razem z nimi wskazywano na konkretne szkoły, które miałyby być celem następnych ataków. Większość materiałów okazała się żartem przygotowanym przy pomocy sztucznej inteligencji. Policjanci zatrzymali kilkanaście osób w wieku szkolnym, które straszyły swoich rówieśników groźbami umieszczanymi w mediach społecznościowych. Kilkoro z nich przyniosło również do szkoły niebezpieczne przedmioty, takie jak noże i petardy. Grozi im od 2 do nawet 15 lat pozbawienia wolności. Dyrektorzy placówek nieustannie zbierają od uczniów nowe doniesienia. Lubelska Policja oraz Straż Miejska patroluje szkoły oraz ich okolice na terenie Lublina. Prezydent miasta Krzysztof Żuk oraz władze apelują o zachowanie spokoju oraz zapewniają o bezpieczeństwie w lubelskich placówkach. Jednocześnie zapowiadają zwiększenie działań prewencyjnych.
6: Szkoły są bezpieczne i będą bezpieczne. Te działania, które też w najbliższym czasie będziemy podejmowali, zwiększający zakres monitoringu, również zamykania szkół na osoby obce, niezwiązane z edukacją, niezwiązane ze środowiskiem szkoły, to bezpieczeństwo będą zapewniać.
5: Mówi prezydent miasta Lublin Krzysztof Żuk. W Lublinie pojawiły się jednak przypadki internetowego nakłaniania do popełniania przestępstw oraz siania dezinformacji. Podejrzani w tej sprawie zostali ujęci.
7: Dzisiaj zatrzymaliśmy dwie osoby, które w internecie zamieszczały wpisy, które wyczerpowały znamiona przestępstwa kierowania gróźb karalnych, ewentualnie pochwalania popełnienia czy namowy do popełnienia przestępstwa. To się będzie wiązało z konsekwencjami prawnymi, także przed takimi zachowaniami przestrzegam.
5: Według władz lubelskie szkoły mają być przygotowane na absolutnie każdy możliwy scenariusz, a wszyscy uczniowie są bezpieczni. Nauczyciele i dyrektorzy zostali poinstruowani przez policję. Rodzice natomiast bez obaw mogą posyłać swoje dzieci na lekcje.
1: I to już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia.
2: Mamy nadzieję, że udało nam się nadrobić z Wami najważniejsze wydarzenia ostatnich dni. Dzięki, że byliście z nami.
1: A jeśli nie zdążyliście wypić herbaty, bo słuchaliście nas zbyt uważnie, spokojnie. Macie teraz chwilę, żeby to nadrobić.
2: Wracamy do Was w przyszłym tygodniu o tej samej porze z kolejną porcją informacji.
1: Trzymajcie się, dobrego tygodnia i do usłyszenia.
0: To był tydzień w Akademickim Radio Centrum. Najświeższych informacji słuchaj na 98,2 FM. Radio Centrum. Radio Centrum.

Każdy kolejny singiel promujący nowe wydawnictwo Royal Blood jest głośniejszy, jest ostrzejszy, bardziej agresywny, po prostu lepszy od drugiego. Royal Blood i Dead Company na otwarcie jazdy próbnej, Mike Kerr i Ben Thatcher, no to konsekwentny duet rocka alternatywnego z Brighton, który z czasem przesuwał granice swojego brzmienia i z surowego rocka alternatywnego popłynęli w stronę disco rocka na trzeciej płycie Typhoons. Back to the Water Below, czyli na ten moment ich najnowsze wydawnictwo, dało nam połączenie debiutu oraz wolniejszego oblicza Royal Blood, ale Dead Company wydaje się, że będzie krążkiem, który się po prostu nie zatrzymuje. Będzie wybuchowo, głośno, będzie to tak naprawdę jazda bez trzymanki. I to niesamowita rzecz, jak dużo hałasu potrafią zrobić goście, mając tylko dwa instrumenty, bo to tylko gitara basowa z przesterem i perkusja. I to tyle, żeby zrobić kawał niesamowitej muzyki i też na fali tego wypłynęli Royal Blood, na tym, że Mike Kerr z basu zrobił instrument brzmiący jak gitara elektryczna, która ma cztery struny. I dawno nie byłem tak podjarany na album jakikolwiek i są plusy czasami, że czas tak szybko płynie, bo do premiery już tak naprawdę niecały miesiąc. Dead Company ukaże się 6 listopada i tej premiery po prostu ominąć nie można. Za to my kontynuujemy granie w mocniejszych rytmach i przejdziemy teraz do najnowszej premiery od zespołu Down. I jest to głośny powrót po 19 latach posuchy, bez żadnego nowego albumu grupy, także chwilę trzeba było poczekać, ale jest. Volume 5, czyli najnowsze wydawnictwo grupy, ukaże się 20 listopada i tym razem promuje go utwór The Myth. Phil Anselmo, wokalista grupy, mówił, że podczas prac czuł wpływ samego Ozziego Osborna. Jak dodał, wszyscy byliśmy podekscytowani nowym materiałem. W powietrzu było czuć lekkość. Każdy miał pozytywne nastawienie. Nigdy wcześniej nie było w nas takiego skupienia. Inni muzycy za to porównują najnowsze wydawnictwo do debiutu, czyli Nola, który do tej pory wierni fani uważają za najlepsze, co wyszło spod szyldu Down. Czy tak faktycznie jest? Posłuchamy, przypominam, 20 listopada, a przed nami mała część najnowszego wydawnictwa. The Myth już teraz w waszych głośnikach.

0: Reklama.
1: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
2: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż.

0: oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
1: Reklama.
2: Słuchacie jazdy próbnej w Akademickim Radiu Centrum.

No, Irlandia się nie zatrzymuje i przypomina, że ten rok wypuścił z tego kraju wiele naprawdę świetnych grup, m.in. grupę Basht, która dziś wypuściła swój debiut pod tytułem Poor Advice. Debiut naprawdę fantastyczny. Nie boi się on przedstawić swoich wizji, jest odpowiednio ciężki, imponująco zwięzły i naprawdę bardzo szczery. Basht poruszają tutaj tematy m.in. społeczne, też tematy kondycji państwa czy też wiary. No i przyznaję, że są bardzo przekonujący w tym, co chcą przekazać swoim słuchaczom. I choć jest to album bardzo dobry, no to jednak jest tutaj pole do rozwoju. Basht brakuje może nieco więcej mocniejszych melodii, bo każdy utwór ma taką samą strukturę, czyli powolne budowanie napięcia z punktem kulminacyjnym w refrenie. I trochę szkoda, bo brakuje im nieco do wybitnego debiutu. Jest on tylko fantastyczny na ten moment. I od razu uprzedzam, że to ciężki kawałek muzyki, bo porusza ciężkie tematy, więc trzeba się po prostu na to nastawić. A teraz przechodzimy do nowego utworu od grupy Evans Blue. Jest to powrót grupy po 10 latach. Ich powrót brzmi następująco.

0: no naprawdę sporo muzyki za nami, m.in. 20 minut muzyki od grupy The Mars Volta. Jest to kawał muzy naprawdę świetnej. Voice in My Knives Posedora de Mi Sombra, o tym kawałku właśnie myślę. Jest to naprawdę długa, jak już mówiłem, kolejna zapowiedź ich nowego albumu Unfinished Business, który ukaże się 20 listopada. Nowe utwory są całkiem ciężkie, melodyjne też i charakteryzują się znaną dla zespołu żywiołowością. Dzikie riffy, zagadkowe teksty, tutaj też się to pojawia. I co ciekawe, zespół konsultował się ze swoimi fanami za pośrednictwem ankiet e-mailowych, gdzie głosowali oni na najlepszy fragment audio i miejsce, gdzie dany utwór powinien znaleźć się na płycie. I fani już mówią, że utwór Voice in My Knives to najbardziej interesujący kawałek muzyki, jaki grupa wydała od lat. Szalony, chwytliwy, bez słabych punktów. Utwór ostatecznie na koniec zanika, przechodząc takie chaotyczne zakończenie, które prawdopodobnie przenosi się do kolejnego utworu na albumie. I jak na razie zanosi się na to, że The Mars Volta złapali drugi oddech po ich nieco mniej udanych krążkach. I za nami także nowość od grupy Trivium. Zwie się ona Crown in the Grave. Jest ona zapowiedzią albumu o tym samym tytule. Ukaże się on 20 listopada. Jest to nieco lżejsza pozycja od grupy Trivium. Jest tutaj nieco więcej czystego wokalu Mata. Jest to chwytliwy kawał muzyki, gitara także bardzo przyjemna i fani Trivium z pewnością poczują się zachęceni, aby sprawdzić nowy album grupy w całości 20 listopada. A my kontynuujemy granie w rytmach nowości już za moment.
1: Reklama. Klubo-kawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
2: Reklama.
3: Jazda próbna.

No, zaskakująca premiera od grupy Enter Shikari, Higher Ground za nami. I dlaczego jest to premiera zaskakująca? Ano dlatego, że grupa wypuściła już w tym roku kawał nowej muzyki, bo nowy album. I też dlatego, że ogłosili niedawno, że zespół pod koniec przyszłego roku zamierza zawiesić działalność. Jak powiedzieli, albo wrócą z podwójną siłą, albo nie wrócą wcale. Jest to nieco smutna informacja, bo w końcu Enter Shikari no, zrobili naprawdę sporo dla muzyki z gatunku post-hardcore. Za to my zbliżamy się do końca dzisiejszej jazdy próbnej i przed nami naprawdę bardzo interesujący utwór od Davida Byrna, czyli legendarnego wokalisty Talking Head. Utwór nazywa się Let Me Sell You a Dream. Jest to utwór satyryczny, który wyśmiewa nikogo innego jak miliardera Ilona Muska. Mianowicie David Byrne wyśmiewa w tym utworze to, że Musk chce kolonizować Marsa. I co ciekawe, David Byrne do wyśmiania Ilona Muska użył jego własnych słów, bo jak stwierdził, wyśmiewanie Ilona byłoby mniej zabawne, gdyby on sam otwarcie krytykował Muska i wolał do tego użyć jego własnych słów. Utwór ten, co jeszcze bardziej interesujące, zostanie wykorzystany w produkcji dokumentalnej pod tytułem Musk, który właśnie opowie o obecnie najbogatszym człowieku na świecie. Premiera tego filmu 16 października. I tak jak już mówiłem, zbliżamy się do końca dzisiejszej jazdy próbnej. Na zegarach już niecałe 8 minut do godziny 20. I zachęcam, żeby zostać jeszcze z Radiem Centrum na dłużej, bo tuż po audycji Jazda Próbna darmowy bilet, w którym Agnieszka Piechota zaprosi Was do posłuchania albumu od grupy Mad Season, czyli super grupy, w której znajdują się m.in. Lane Stanley, czy m.in. także Mark Lanegan. Także w dużym skrócie będzie jeszcze czego posłuchać. Kuba Pasieczny, dziękuję za ostatnią godzinę. Trzymajcie się i do usłyszenia.

an imitation mode.

0: Darmowy bilet, czyli najlepsze koncerty zupełnie za darmo.
1: This is a very special song we just wrote it backstage.
0: Słuchaj w każdy piątek o godzinie 20.
1: Who knows this one?
0: Darmowy bilet na 98 i 2 FM.
2: I want to see everybody's hand right here.
3: Dobry wieczór. Mamy piątek, a na zegarach wybiła godzina 20, także to pora na dzisiejszy darmowy bilet. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota. No i dzisiaj posłuchamy sobie koncertu zespołu Mad Season z 29 kwietnia 1995 roku, który odbył się w Moore Theatre w Seattle. Jest to szczególnie ważny materiał, no bo był to ostatni występ na żywo zespołu Mad Season w historii. Pierwotnie został on wydany na kasecie VHS w sierpniu 1995 roku, a pełny zapis, audio i DVD znalazł się dopiero w rozszerzonej edycji albumu Above w 2013 roku. Co najciekawsze, w skład tej supergrupy wchodzili muzycy z innych kapel, bo śpiewał tam Layne Staley z Alice in Chains, był tam Mark Lanegan ze Screaming Trees, był Mike McCready. Jest tutaj naprawdę, naprawdę mnóstwo świetnych muzyków. Duff McKagan, no naprawdę elita, jeżeli chodzi o muzykę z Seattle. No i przysłuchamy sobie tego dzisiaj, bo podczas tego koncertu panowie zagrali tak naprawdę cały swój materiał z albumu Above i zagrali też cover Johna Lennona, bo będzie tutaj kawałek I Don't Wanna Be a Soldier w ich wykonaniu. Właśnie Mark Lanegan pojawia się tutaj na scenie i śpiewa razem z Lane'em, przez co I'm Above na żywo brzmi kompletnie inaczej, moim zdaniem. Czego w sumie przysłuchamy sobie już za chwilę, także ja już nie będę przedłużać. Posłuchajmy, jak Mad Season brzmiało na żywo w 1995 roku.

Thank you. Cheered for Mark. I get to play guitar on this one.

0: Well, when we left the stage, we all agreed that, in Mike's words, this is the most awesome fucking crowd. No shit. You guys are fucking real cool.
1: To był koncert zespołu Mad Season z 29 kwietnia 1995 roku w Moore Theater w Seattle. Tak jak wspominałam na początku, ostatni koncert grupy Mad Season, bardzo ciekawy. Niestety nie udało nam się tutaj przesłuchać wszystkiego, no bo końcowe piosenki są bardzo długie, ich wykonania na żywo, ale jeżeli ktoś z was chciałby posłuchać sobie właśnie tych wykonów, no to odsyłam was do albumu Above wersji deluxe, tej rozszerzonej, bo tam właśnie znajduje się cały zapis z tego koncertu. Dziękuję wam bardzo za spędzoną razem ze mną i zespołem Mad Season ostatnią godzinę. Przed mikrofonem była Agnieszka Piechota. Dzięki i do usłyszenia.

dobrze znany kawałek grupy Europe otwiera dobrze znany program na antenie Radia Centrum, jakim jest Lista Przebojów. Spokojnym krokiem idziemy więc dalej w ten piątkowy wieczór, grając waszą pierwszą propozycję She Says Sanctuary od The Cult. Przypominam o możliwości głosowania na stronie centrum.fm/lista. Aleks Rejer, zapraszam do 23.00.

Another Brick in the Wall, a u nas kolejny przebój do kolekcji od grupy Pink Floyd. Lista przebojów to jednak nie taka nudna jak przysłowiowa cegła w poprzednim utworze. Zawsze jest ten element niepewności, co zagra jako kolejne, jak właśnie teraz. The Band Camino i Do What You Gotta Do, czyli tak, ja gram, a wy głosujecie na centrum.fm/lista.

0: can't say much.
1: Amela i Better Than Before potwierdza, że im dłużej słuchamy listy przebojów Radio Centrum, tym lepiej. Dla wszystkich marzycieli American Dreams i Papa Roach już teraz.

Będę czy nie będę, czyli Kissin' Dynamite i I'll Be. A teraz zachęcam jednak do pozostania, a wyjątkowo Paul Young może sobie pójść na antenie Every Time You Go Away.

Tym sposobem dotarliśmy do końca początku listy. Tool i The Pot zajmuje drugą lokatę, a tym razem na miejscu pierwszym z miejsca drugiego to Def Leppard i Animal. Gratulujemy tego progresu. Zachęcam do głosowania na listę przebojów na kolejny tydzień na stronie centrum.fm. Dobrego wieczoru, trzymajcie się!